Witam wszystkich serdecznie, tu Władysław Bałtycki. Przywitałem Was utworem grupy New Order, Age of Consent. Wszystko dlatego, że utwór na tej zawierający to, nie, płyta zawierający ten utwór, Power, Corruption and Lies, w roku 1983 królowała na zestawieniach najlepszych niezależnych wytwórni Wielkiej Brytanii. To ta formułka już jest za nami. Przechodzę do konkretów. 18 maja, 138 dzień w roku. Do końca pozostaje 227 dni. Przez te 227 dni szampan się zmrozi wystarczająco chłodno. Patrzę się za okno. Nie jest fajnie. I niech to wystarczy za komentarz. No, ja się już nie będę rozwodził. Jeden rozwód mam już za sobą, nie będę się dalej rozwodził. Imieniny obchodzą Aleksandra, Alicja, Eryk, Eryka, Eufrazja, Fajna, Felix, Jan, Julita, Klaudia, Liberiusz, Matrona, Myślibor, Sandra, Teodot, Wenancjusz. Wszystkiego najlepszego. Na Haiti mają święto flagi i uniwersytetów. Mamy także Międzynarodowy Dzień Muzeów. To chyba się teraz chodzi po nocy, tak? W tych muzeach, ja nigdy nie wiem, nigdy nie byłem. Ja do muzeum sobie lubię pójść normalnie w ciągu dnia, a nie ocierać się o nieskończone ilości ludzi, bo się rzucają na darmochę i to jeszcze nie śpią po nocach. W nocy się śpi albo siedzi w barze, a nie chodzi po muzeach. To bez sensu. W Turkmenistanie mają święto konstytucji, dlatego wysłuchajmy sobie teraz hymnu Turkmenistanu.

rocznice. W Polsce nic specjalnego się nie wydarzyło. Na świecie 18 maja w 1897 roku ukazała się powieść Dracula irlandzkiego pisarza Brama Stokera. Interpretacji tego wszystkiego było wiele, wiele, wiele. Dwa najlepsze filmy, jakie widziałem, no to było Dracula według Forda Coppoli z muzyką Killara i z Gary Oldmanem w roli głównej. No i Werner Herzog, Nosferatu Vampir, to też było Draculi. To zacna rola. Tam Klaus Kinski chyba grał Draculę. Albo tego Nosferatu. Cholera wie. W 1910 roku Ziemia znalazła się w warkoczu komety Haleja. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. W każdym razie postanowiłem, że warto, ażebyście o tym wiedzieli. W 1923 roku rozpoczęło nadawanie radio czechosłowackie. Do tej pory nie, już nie nadaje, bo teraz nadaje czeskie i nadaje słowackie radio. W roku 1995 odbyła się premiera filmu historycznego Braveheart, Waleczne serce w reżyserii Mela Gibsona. Można wiele mówić, że to komercja, że to popelina, etc., że Mel Gibson to tani efekciarz, a ja wam mówię, że to jest zacny film. Jeden z lepszych historycznych filmów ever. W roku 1961 na 14. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes nagrodę specjalną otrzymał film Jerzego Kawalerowicza Matka Joanna od Aniołów. I to też jest zacny film. Powiedziałbym bardzo zacny, bardzo ważny w polskiej kinematografii. Posłuchajmy sobie utworu grupy Wolfgang Press zatytułowanego Angel.

Mamy jeszcze tutaj takie święta dwa, znaczy o jednym to już mówiłem, Międzynarodowy Dzień Muzeów. Mamy także Dzień Mostowca. Pierwsze mosty, jak wiecie, powstawały setki lat temu, ale dopiero w kwietniu 2013 roku ustanowiono Święto Mostowców. Wszystkim przedstawicielom tej branży składam najserdeczniejsze życzenia. A Kim Wilde zaśpiewa dla Was piosenkę View from a Bridge.

Kim Wilde to ładna dziewczyna była. Do tej pory jest bardzo atrakcyjna. Jak? Znaczy, no, nie mogę tak powiedzieć jak na swój wiek. Wiadomo, że nie pozostanie wiecznie młoda, ale zestarzeć się z godnością to trzeba umieć. Wydaje mi się, że ona to potrafi robić. Czego nie można powiedzieć o paru innych paniach z show biznesu. Meg Ryan albo wokalistka No Doubt. No przecież to są jakieś porąbane historie. Przechodzimy do urodzin. Sorry. 18 maja w 1950 roku w Akron w stanie Ohio urodził się Mark Allen Mothersbaugh, amerykański muzyk, kompozytor, wokalista i malarz, współzałożyciel nowofalowego zespołu Devo, którego był śpiewającym liderem od 1972 roku. W 1965 roku w San Antonio w Teksasie urodził się Dean Pleasence, od 1997 roku gitarzysta zespołu Suicidal Tendencies. Jest również członkiem pobocznego funk-metalowego projektu Infectious Grooves. W 1999 roku w wieku 49 lat zmarł w swoim domu w Vancouver słynny producent Bruce Fairbairn, który współpracował m.in. z takimi zespołami jak Aerosmith, Van Halen, AC/DC, Kiss i The Cranberries. 18 maja w 1980 roku, dwa miesiące przed swoimi 24 urodzinami, lider Joy Division Ian Curtis popełnił samobójstwo, wieszając się w kuchni swojego domu przy Barton Street w Macclesfield. Strasznie smutna historia. Wiele legend powstało na temat tej śmierci. Jest bardzo dobry film. Jezu, Poza kontrolą. O, przypomniałem sobie. O Joy Division, no i przede wszystkim o Curtisie. Na marginesie to aktor, który odegrał główną rolę, no to chyba brat bliźniak Iana Curtisa. Fantastyczna kreacja. Więc a propos tych wszystkich legend, no to tam najsłynniejszą to było to, że Ian Curtis powiesił się po obejrzeniu filmu Stroszek Hercoga. Fakt, oglądał ten film, ale wątpię przed śmiercią, bo to tam zostało stwierdzone, ale wątpię, żeby ten film był bezpośrednią przyczyną jego koszmarnej decyzji. Wiele rzeczy się nakładało na to. On był młodym ojcem, nie dało sobie z tym radę, epilepsja do tego. Nie chcę tutaj się mądrzyć i filozofować, ale wiecie jak to jest. Nigdy nie wiadomo o co chodzi w takich sytuacjach. Słuchamy czterech utworów. A, na marginesie, płyta dnia, dzisiaj o 22:00, Joy Division, ich taka najbardziej mroczna płyta Closer. To musicie wysłuchać o 22:00, płyta dnia, Joy Division. Teraz słuchamy czterech utworów: Devo i utwór Beautiful World, potem Suicidal Tendencies i utwór War Inside My Head, potem grupa AC/DC Highway to Hell, a na koniec Joy Division i utwór Ice Age.

Poranny zew, Władysław Bałtycki przed wami. 18 maja w 1992 roku siostra Suldża, bardziej można by powiedzieć Sister Suldża, raperka związana z grupą Public Enemy, cytowana w The Washington Post mówi: jeśli czarni codziennie zabijają czarnych, dlaczego nie poświęcić tygodnia i nie zabić białych? Staje się to ważnym momentem w amerykańskiej polityce, wbrew pozorom, bo Bill Clinton potępia ten komentarz, ryzykując poparcie czarnych wyborców. Clinton wygrywa jednak wybory prezydenckie. No tak, czasem się szybciej mówi niż myśli. Tak czasem bywa. W 1970 roku w Leeds w Anglii urodził się Mark Richardson, perkusista grupy Skanga Nancy. 18 maja w 1956 roku urodził się Jim Mogini, współzałożyciel, gitarzysta, klawiszowiec i autor piosenek z grupy Midnight Oil. A 18 maja w roku 2013 w San Marco w Castellabate we Włoszech w wieku 67 lat zmarł Marek Jackowski, polski muzyk rockowy, gitarzysta, kompozytor. W swojej karierze związany z takimi zespołami jak Vox Gentis, Anava, Ocean, no i przede wszystkim Manam. Po kolei cztery utwory: Public Enemy, Youthful Rebel Without a Pause, następnie Skanga Nancy i I Believed in You, potem Midnight Oil i ich nieśmiertelny utwór Beds Are Burning, a na koniec Manam i ich nieśmiertelny z kolei utwór Bosque Buenos. Brothers and sisters! Brothers and sisters! I don't know what this world is coming.

Jak sobie słucham tych wszystkich utworów i coraz więcej, i stwierdzam, że jest coraz więcej tych utworów jest osieroconych. Ktoś je stworzył, grał, pielęgnował, poprawiał, a potem przed taki czas zabrał się i odszedł. I to są takie utwory sieroty. 18 maja w roku 2017 zmarł Frankie Paul, właściwie Paul Blake, jamański muzyk reggae. Zmarł na chorobę nerek, miał 51 lat. W 1964 roku w Hamilton w Szkocji wybuchły zamieszki podczas trasy Rolling Stonesów po Wielkiej Brytanii. A wszystko stało się to dlatego, stało się to wtedy, gdy około 4000 fanów ze sfałszowanymi biletami pocałowało klamkę na koncercie w hotelu Shantingall. Tak, ten koncert odbył się w hotelu Shantingall, pocałował klamkę. No nie dostało się. Nakupili biletów, ktoś na tym zarobił. Czytaliście złego? No to polecam. Tam jest właśnie też Mekes z takimi wałkami. 18 maja w roku 2019 sweter noszony przez Kurta Cobaina podczas ostatniej sesji zdjęciowej wokalisty z Nirvaną został sprzedany na aukcji w Nowym Jorku za 75 tysięcy dolarów. Sprzedano również za 23 tysiące dolarów odręcznie napisaną listę utworów Nirwany z koncertu w kwietniu 90 roku w Waszyngtonie, którą Cobain napisał czarnym markerem na papierowym talerzu. Wcześniej Cobain zjadł pizzę przed występem z tego talerzyka i setlistę napisał sobie na talerzyku. No 23 tysiące, to słuchajcie, nie wiecie wokół czego się obracacie. Wszystkie rzeczy mogą być kiedyś warte fortuny. 18 maja w 1961 roku urodził się Russell Senior, gitarzysta angielskiego zespołu rockowego Pulp. Ten zespół kiedyś był uważany za jeden z wielkiej czwórki Britpopu razem z Oasis, Blur i Suede. No, takie czwarte miejsce poza podium. Trochę już teraz zapomniany ten zespół, ale warty uwagi. Słuchamy po kolei. Frankie Paul i utwór I Know The Score, potem The Rolling Stones i Satisfaction. Następnie grupa Nirvana w utworze I Hate Myself and I Want To Die. I na koniec grupa Pulp w utworze Common People.

cztery następne karteczki z kalendarza. 18 maja w 1965 roku urodził się Dejan Knesz, malarz, muzyk, założyciel grupy Laibach. W 1954 roku urodził się niemiecki kompozytor i producent Reinhold Heil. Grał w rockowym zespole Spliff oraz współpracował z Nina Hagenband. Był też producentem piosenkarki Kim Wilde, Rosemary Precht i Neny. Zasłynął jako kompozytor muzyki filmowej, współpracując z Johnem Klimkiem i Tomem Tykwerem. 18 maja w 2021 roku zmarł Radoskór, właściwie Radosław Mieczysław Kobus, raper, członek grupy Wzgórze Japa 3 w latach 93-95 oraz duetu Veto. Zmarł w wieku 46 lat. 18 maja w roku 1969 urodził się Greg Sunier, współzałożyciel i perkusista zespołu Deerhoof. Nie znałem wcześniej tego zespołu. Przejrzałem sobie, co oni grają i jest to interesująca muza. Gdzieś mi ten zespół umknął. Trzeba odrobić zaległości. Po kolei Laibach i utwór Opus Dei, Life is Life. Potem Nina Hagen Band, czyli Nina Hagen z zespołem, i utwór TV Glocer, White Punks on Dope. Następnie Wzgórze Japa 3 i utwór Libacja, a na koniec tego czteropaku grupa Deerhoof w utworze Learning to Apologize Effectively.

I na koniec taka historyjka. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Mount St. Helens. Wszystkim było wiadomo, że wulkan ma wybuchnąć, a jednak tego feralnego dnia, kiedy dochodzi do erupcji, ginie 61 osób. Ludzie ci zamiast uciekać spinają się na górę, żeby popatrzeć sobie z bliska. Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Ja bym nawet powiedział i przetłumaczył dosłownie z angielskiego curiosity kills the cat. Ciekawość zabiła kota. Zabija kota. No i to jest naprawdę trafne stwierdzenie. Ludzie są tylko ludźmi. Lezą, gapią się, bo muszą zobaczyć, jak jest jakiś wypadek, to się zbierają kretyni dookoła i gapią się, stoją, patrzą się, jak facet ma zawał, umiera. Posłuchajmy sobie na koniec utworu grupy Bauhaus, King Volcano. Ja się z wami żegnam. Słyszymy się jutro o tej samej porze. Władysław Bałtycki. A to był poranny zew.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kim Jong-un. Od 17 grudnia 2011 roku faktyczny przywódca Korei Północnej, piastujący stanowiska naczelnego dowódcy koreańskiej Armii Ludowej, pierwszego przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej, pierwszego sekretarza, a następnie przewodniczącego Partii Pracy Korei. Kim Jong-un to jedyny na świecie generał, w dodatku odznaczony 4 gwiazdkami, który nie ma żadnego doświadczenia wojskowego. Dorastał w błogiej nieświadomości, spędzając czas albo w jednym z rodzinnych ośrodków w Pjongczangu, albo w nadmorskiej rezydencji w Wonsan. Sama Korea Północna jest jednym z najściślej kontrolowanych społeczeństw na świecie. Władze na każdym kroku sieją propagandę o tym, jak wspaniale żyje się w tym kraju. Jednak mimo takiego dobrobytu i bezpieczeństwa, wódz tego narodu należy do jednych z najlepiej strzeżonych osób na świecie. Podczas wystąpień publicznych przywódca Korei jest ochraniany nawet przez kilkunastu osobistych ochraniarzy. Przywódca obecnie mieszka w ściśle strzeżonej rezydencji mieszczącej się w rejonie Wonsan, jednym z najpiękniejszych miejsc w kraju. Warto też wspomnieć o samochodach Kima. Znany on jest z poruszania się Mercedesem klasy S w wersji Pullman. Jest to przedłużona wersja opancerzonego modelu S, czyli najbardziej luksusowego w linii Mercedesa. Samochód z zewnątrz wygląda zwyczajnie, jednak posiada elementy ochronne zapewniające bezpieczeństwo i komfort na najwyższym poziomie.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Życie w prostocie. Rozpocząłem życie w wygodach i dostatku, ale ten eksperyment nie był długotrwały. Co prawda z wielką starannością umeblowałem swój dom, nie udało mu się jednak w czymkolwiek mną zawładnąć. Zacząłem redukować wydatki dopiero wtedy, gdy postanowiłem zerwać z dotychczasowym trybem życia. Rachunki za pranie były dość wygórowane, a pomijając to, że pralnia nie była zbyt punktualna, dwa lub nawet trzy tuziny koszul i kołnierzy mi nie wystarczały. Kołnierzyki trzeba było zmieniać codziennie, a koszule co najmniej co drugi dzień. Pociągało to za sobą podwójny wydatek, który uważałem za zbyteczny. Nabyłem więc wszystko, co było potrzebne do prania w domu, by zaoszczędzić nieco pieniędzy. Kupiłem również podręcznik racjonalnego prania. Przestudiowałem tę gałąź sztuki i nauczyłem jej moją żonę. Przysporzyło mi to pracy, ale jej nowość sprawiała mi nawet przyjemność. Nigdy nie zapomnę, jak uprałem sobie pierwszy kołnierzyk. Zużyłem więcej krochmalu, aniżeli należało. Żelazko nie było dostatecznie gorące, a z obawy, by nie przepalić kołnierzyka, nie wyprasowałem go dokładnie. Rezultat był taki, że chociaż kołnierzyk nie był całkiem sztywny, krochmal stale się z niego obsypywał. Udałem się do sądu w takim kołnierzyku, budząc wesołość wśród kolegów adwokatów, ale nawet w owych czasach nie dbałem o to, że mogę wydać się komuś śmieszny. Ha! Odpowiedziałem im. To dopiero pierwszy raz sam wyprałem kołnierzyk. Dlatego sypie się z niego krochmal. Ale niewiele sobie z tego robię. Tym bardziej, że udało mi się was tak bardzo rozbawić. Przecież nie brak tu różnych pralni, wtrącił któryś z moich znajomych. Pralnie drogo kosztują, odrzekłem. Wypranie kołnierzyka kosztuje prawie tyle, co sam kołnierzyk, a poza tym jest się zawsze zależnym od pralni. Wolę sam prać swoje rzeczy. Nie udało mi się jednak przekonać przyjaciół o tym, ile zadowolenia sprawia mi samo obsługiwanie się. Z czasem zostałem tak doświadczonym specjalistą od prania bielizny, że dorównywałem w tym pralni, a wyprane przeze mnie kołnierzyki były tak samo sztywne i połyskujące jak inne. Kiedy Gokale przyjechał do Afryki Południowej, miał na sobie zawój, który dostał w podarunku od Mahadeo Govindy Ranadego. Przechowywał go z największą pieczołowitością i używał jedynie w uroczystych okolicznościach. Jedną z nich był bankiet wydany na jego cześć przez Indusów zamieszkałych w Johannesburgu. Zawój był pognieciony i wymagał wyprasowania. Było niemożliwe oddać go do pralni i na czas otrzymać z powrotem. Zaofiarowałem swoje usługi. Mogę mieć zaufanie do was jako do adwokata, ale nie jako do specjalisty od prania, powiedział Gokale. Co będzie, jeżeli zawój ulegnie zniszczeniu? Czy wiecie, Gandhi, jaką on ma dla mnie wartość? Przy tej okazji, nie ukrywając swojej dumy, Gokale opowiedział historię tego podarunku. Nie przestawałem nalegać, by powierzył mi tę czynność, zapewniając, że wykonam ją jak należy, aż wreszcie Gokale pozwolił mi wyprasować zawój, a ja zasłużyłem na słowa uznania z jego strony. Od tej pory niewiele mi zależało na tym, czy moja praca w tym zakresie znalazła również odpowiednią ocenę u innych. Podobnie jak uwolniłem się od zależności od pralni, wyzbyłem się usług fryzjera i golarza. Każdy człowiek udający się do Anglii uczy się tam, jak należy się samemu golić, ale o ile mi wiadomo, żaden nie posiadł sztuki strzyżenia się. Musiałem się nauczyć również i tego. Pewnego razu poszedłem w pretorii do angielskiego fryzjera, który z bardzo wyniosłą miną odmówił ostrzyżenia mnie. Niewątpliwie uraziło mnie to, ale natychmiast kupiłem nożyce do strzyżenia i sam ostrzygłem się przed lustrem. Udało mi się z większym lub mniejszym powodzeniem ostrzyć się z przodu, jeżeli zaś chodzi o tył głowy, sknociłem kompletnie. Moi przyjaciele w sądzie zareagowali na to wybuchem śmiechu. Gandhi, co się przytrafiło twoim włosom? Szczury je wyskubały. Nie, biały fryzjer nie chciał dotknąć mojej czarnej czupryny, odpowiedziałem. Musiałem więc sam się ostrzyc, bodaj byle jak. Ta odpowiedź nie zaskoczyła moich przyjaciół. Fryzjer nie ponosił żadnej winy za odmowę ostrzyżenia mnie. Obsługując kolorowego, narażał się na utratę klientów. Przecież i my nie pozwalamy naszym fryzjerom obsługiwać naszych braci pariasów, ludzi, których nie wolno dotknąć. Otrzymałem za to należną zapłatę w Afryce Południowej, przy tym nie raz, lecz wielokrotnie. A świadomość tego, że spotkała mnie zasłużona kara za nasze własne przewiny, mitygowała moje wybuchy gniewu. W następnych rozdziałach opiszę, jaki ostateczny wyraz znalazło moje dążenie do korzystania wyłącznie z własnej pracy i uproszczenia swego życia. Ziarno zostało dawno posiane. Trzeba było długo podlewać jego korzonki, pielęgnować je, czekać, aż zakiełkuje i wyda owoce. Wszystko to przyszło w samą porę. Wojna z burami. Muszę pominąć wiele innych rzeczy, które mi się przytrafiły pomiędzy 1897 a 1899 rokiem, by przejść wprost do wojny z burami. Kiedy wojna została proklamowana, całe moje osobiste współczucie było po stronie burów. Sądziłem jednak, że nie wolno mi w podobnych wypadkach powodować się wyłącznie osobistymi przekonaniami. W mojej książce opisującej dzieje Satyagrahy w Afryce Południowej szczegółowo omówiłem toczącą się we mnie wewnętrzną walkę, nie chcę się więc powtarzać. Ciekawych zapraszam do przeczytania tych kartek. Wystarczy wyznać na tym miejscu, że lojalność w stosunku do rządów Wielkiej Brytanii popchnęła mnie do wzięcia udziału w tej wojnie po stronie Anglików. Byłem zdania, że skoro domagam się przyznania mi praw przysługujących brytyjskiemu obywatelowi, moim obywatelskim obowiązkiem jest wziąć udział w obronie Imperium Brytyjskiego. Zdawało mi się wtedy, że Indie mogą uzyskać całkowitą niezawisłość jedynie przy pomocy i za pośrednictwem Wielkiej Brytanii. Zebrałem więc, ilu się tylko dało, moich towarzyszy i z największą trudnością udało się dopiąć tego, że ich dobrowolne zgłoszenie się do pracy w oddziałach sanitarnych zostało uwzględnione. Przeciętnemu Brytyjczykowi wydaje się, że Indus jest tchórzliwy, że nie jest zdolny do wystawiania swego życia na ryzyko lub zainteresowania się czymś, co wykracza poza najbliższe mu sprawy. Wielu spośród moich angielskich przyjaciół starało się ostudzić moje zapały związane z moimi planami, ale dr Boots popierał je najgoręcej. Przechodziliśmy u niego przeszkolenie, zdobyliśmy niezbędne świadectwa stwierdzające naszą umiejętność niesienia pomocy rannym i chorym. Mr. Leighton i nieżyjący już Mr. Escombe również z entuzjazmem poparli mój plan. Wobec tego złożyliśmy podania o skierowanie nas na front. Rząd z podziękowaniem przyjął naszą gotowość niesienia pomocy, oświadczył jednak, że na razie nasze usługi nie są potrzebne. Ta odmowna odpowiedź mnie jednak nie zaspokoiła. Za pośrednictwem doktora Butha zwróciłem się do biskupa Natalu. W naszym oddziale było sporo Indusów chrześcijan. Biskup był zachwycony moim projektem i obiecał, że nasze usługi zostaną przyjęte. Czas również pracował na naszą korzyść. Burowie złożyli dowody większej odwagi, waleczności i uporu, aniżeli się tego spodziewano, a w końcu nasza pomoc okazała się potrzebna. Nasz oddział liczył 1100 uczestników, w tym około 40 pełniło wyższe funkcje. Było w nim 300 ochotników wolnych Indusów, resztę stanowili robotnicy kontraktowi. Dr. Booth również był z nami. Oddział doskonale wypełniał powierzane mu zadania. Pomimo iż pracowaliśmy poza linią ognia i korzystaliśmy z patronatu Czerwonego Krzyża, w krytycznych chwilach wzywano naszej pomocy tuż przy linii frontu. Bynajmniej nie stroniliśmy od tego. Władze wojskowe nie życzyły sobie, abyśmy się znajdowali w zasięgu ognia. Jednak sytuacja uległa zmianie po porażce pod Spionkop, a generał Buller nadesłał zawiadomienie, z którego wynikało, że aczkolwiek zgodnie z umową nie należało wystawiać naszego oddziału na niebezpieczeństwo, jednak rząd byłby nam bardzo wdzięczny, gdybyśmy zechcieli z narażeniem własnego życia podjąć się ewakuacji rannych z pola bitwy. Nie zawahaliśmy się nawet na chwilę i podczas całej akcji pod Spionkop pracowaliśmy na samej linii frontu. W ciągu tych kilku dni pokonywaliśmy pieszo od 20 do 25 mil dziennie z rannymi na noszach. Spotkał nas zaszczyt wyniesienia z pola bitwy takich żołnierzy jak generał Woodgate. Po 6-tygodniowej służbie nasz oddział został rozwiązany. Po niepowodzeniach pod Spionkop i Valcrans głównodowodzący brytyjską armią zrezygnował z usiłowań zdobycia szturmem Ladysmith oraz innych miejscowości i zastosował taktykę bardziej powolną, oczekując przybycia posiłków z Anglii oraz Indii. Nasza skromna praca spotkała się wtedy z dużym uznaniem, a prestiż Indusów znacznie wzrósł. Pisma ogłaszały hymny pochwalne, w których powtarzał się refren: wszyscy jesteśmy synami jednego imperium. Generał Buller z uznaniem podnosił w rozkazie do swego korpusu pracę naszego oddziału, a stojący na jego czele zostali odznaczeni medalem wojennym. Społeczność indyjska organizowała się coraz lepiej. Nawiązałem bliższe stosunki z Indusami na kontraktach. Dokonywał się wśród nich proces coraz to większego uświadomienia i wreszcie ci ludzie uprzytomnili sobie, że Hindusi, muzułmanie, chrześcijanie, Tamilowie, mieszkańcy Gujaratu czy też Sindu, wszyscy są Indusami i dziećmi jednej i tej samej matki, ojczyzny. Każdy spodziewał się, że od tej chwili wszystkie ograniczenia, którym podlegali Indusi, zostaną uchylone. Miało się wrażenie, że na razie stosunek białych uległ wyraźnej zmianie. Znajomości nawiązane z białymi podczas wojny były nacechowane serdecznością. Poznaliśmy tysiące angielskich żołnierzy. Byli bardzo przyjaźnie usposobieni do nas i dziękowali nam za usługi, które im oddawaliśmy. Nie mogę się powstrzymać od przytoczenia pewnego niezmiernie miłego wspomnienia, które świadczy o tym, jak w chwili ciężkiej próby do głosu dochodzą w człowieku jego najlepsze cechy. Maszerowaliśmy w kierunku Chivery Camp, gdzie porucznik Roberts, syn lorda Robertsa, został śmiertelnie zraniony. Naszemu oddziałowi przypadł w udziale zaszczyt wyniesienia rannego z pola bitwy. Dzień był bardzo upalny. Każdego męczyło pragnienie. Znaleźliśmy po drodze niewielki strumyk, przy którym można było je zaspokoić. Ale kto miał się napić pierwszy? Zaproponowaliśmy, że nasza kolej przyjdzie po żołnierzach angielskich, ale ci nie chcieli pić pierwsi i domagali się, abyśmy to uczynili przed nimi. Byłem świadkiem parę minut trwającej rywalizacji. Jedna strona oddawała pierwszeństwo drugiej.
3: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich. Władysław Bałtycki. Najlepsze polskie płyty według Bałtyckiego. Dziś legenda, płyta chyba jedna z najlepszych płyt XX wieku. Na pewno jest to dla mnie pierwsza trójka. Dobra, pierwsza piątka. Brygada Kryzys, rok 1982. Płyta zatytułowana Brygada Kryzys. Był to pierwszy studyjny album zespołu wydany przez Tone Press. Ze względu na kolor okładki bywa często nazywany czarną brygadą. Nagrań dokonano między lutym a kwietniem 1982 w studiu na warszawskim Wawrzyszewie. Album uważany jest za pierwszy oficjalnie wydany w Polsce long play z muzyką punk rockową i nowofalową. Ukazał się w nakładzie 150 tysięcy egzemplarzy. Przyjmuje się, że jego część nie została skierowana do sprzedaży i uległa kasacji ze względu na śmiałą twórczość zespołu w obliczu ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej. Niektórzy krytycy podważają jednak twierdzenie o przemiale części nakładu. Album Brygada Kryzys w plebiscycie dziennikarzy muzycznych na najlepszą polską płytę powojenną zajął drugie miejsce. Dla poety Krzysztofa Siwczyka jest to najważniejsza polska płyta. W 1991 roku ukazała się reedycja albumu wydana przez Isabelin Studio, różniąca się od oryginału dodanymi efektami, pogłosy, dźwięki oraz dwoma utworami niewymienionymi we wkładce. Album wielokrotnie był wznawiany. Utwór Centrala został w 2002 roku nagrany na potrzeby składanki trójkowy Express 19.5 przez specjalnie na tę okazję stworzony zespół Warszawa Gdańska. W jego skład weszli Paweł Krawczyk z Hej oraz Anna Lasocka i Grzegorz Nawrocki z zespołu Kobiety. Producentem był Andrzej Smolik. Należałoby coś powiedzieć jeszcze o tej płycie. Jest to eponimiczny debiut Brygady Kryzys. To jedna z tych płyt, których wydanie w czasach PRL i to przez państwową, a więc partyjną wytwórnię Tone Press może autentycznie budzić zdziwienie. Wprawdzie cenzura odrzuciła część utworów, jednak w innych nie dostrzegła wyraźnie krytyki ówczesnego ustroju. Dopiero gdy album był już w sprzedaży, zareagowała Służba Bezpieczeństwa, wydając polecenie oddania na przemiał reszty nakładu. Nie wiadomo, ile w tym prawdy, jednak zespół zdecydowanie nie miał łatwej kariery. Zaledwie kilka miesięcy po jego powstaniu wprowadzono stan wojenny, co uniemożliwiło udanie się na zaplanowaną sesję dla jugosłowiańskiego Jugotonu oraz trasę po Holandii. W kraju też nie dało się koncertować, wkrótce jednak komunistyczne władze zdały sobie sprawę, że pozbawiona zajęć młodzież może dołączyć do trwających demonstracji, więc już w lutym 82 przyzwolono na udział w rockowych koncertach. Brygada Kryzys miała zagrać podczas jednej z takich imprez, jednak muzykom nie spodobało się umieszczenie na plakatach nazwy Brygada K ocenzurowanej, bo drugi człon nazwy nie pasował do rządowej propagandy. W rezultacie zespół w ogóle nie mógł koncertować, co przyczyniło się do jego rozwiązania. Wcześniej jednak udało się zarejestrować album w nowym studiu Tone Pressu, sesję będącą jednocześnie testem nowego studia, zaplanowano jeszcze przed konfliktem grupy z władzą. Podobnie jak wiele innych polskich płyt rockowych z tamtego okresu, album stanowił ilustrację autorytarnego kraju rządzonego przez partię, która całkowicie podporządkowała sobie sądy, wojsko oraz milicję, cenzurowała sztukę oraz doprowadzała państwo do ruiny, podczas gdy podporządkowane media przekazywały jedynie propagandę sukcesu. Tomek Lipiński, autor wszystkich tekstów na winylowej stronie A śpiewanych po polsku, na stronie B anglojęzycznych, całkiem nieźle oddaje panującą wówczas beznadzieję, choć nie wszystko mogło zostać powiedziane wprost. Nieźle wypada też muzyka skomponowana przez Roberta Brylewskiego. Album uchodzi za pierwszą polską odpowiedź na punk i nową falę, a bardziej precyzyjnie można go określić jako post-punk z elementami dubu oraz psychodelii, w dodatku z saksofonem w podstawowym instrumentarium, co odróżnia go od zachodnich wydawnictw. sami muzycy preferowali określenie punkadelic. Wykonanie jest tu zdecydowanie punkowe, przez niechlujny wokal często trudno zrozumieć, o czym są teksty, a instrumentaliści stawiają na prosty czad. Choćby słynny riff najbardziej znanej stąd centrali, to tylko dwa akordy z nałożonym phaserem. Jednak takie podejście uzasadnia konwencja, a do tego świetnie podkreśla ten bezkompromisowy, kontestacyjny i nihilistyczny klimat albumu. Wspomniana centrala jest niewątpliwie mocnym punktem płyty, świetnie reprezentującym całość. Punkowy czad miesza się tutaj z nieco psychodelicznym nastrojem oraz dubowym transem basowej linii Ireneusza Weryńskiego, później muzyka kultu. Więcej tego typu grania przynoszą przede wszystkim równie udane Nie ma nic, gdzie dodatkowo uaktywnia się saksofon, a także nieco jamowy Fallen, Fallen is Babylon z jakby niezależnie od siebie grającymi instrumentalistami. Specjalne wyróżnienie zasługuje takie urozmaicenia jak stricte punk rockowy radioaktywny blogi, czyste reggae ganja, które jednak całkiem dobrze przegryzają się zresztą materiału. Bardzo konsekwentny, spójny album. Czarna Brygada, bo tak czasem, jak już mówiłem, określa się tą płytę, to udana próba przeszczepienia postpunkowej stylistyki na grunt polskich ponurych blokowisk z czasów słusznie minionych, choć coraz śmielej rekonstruowanych. Brygada Kryzys po podpadnięciu władzy, od której wszystko było zależne, nie miała żadnych perspektyw i zespół rozwiązano. Na krótko powrócił tuż po upadku PRL w październiku 1991 roku, gdy odbywały się pierwsze w pełni wolne wybory parlamentarne. Grupa rozpoczynała nagrania na swój drugi i ostatni album Kosmopolis. Znalazły się na nim m.in. utwory To, co czujesz, to, co wiesz i Wojna, które w poprzedniej dekadzie nie przeszły cenzury. No to oto czego posłuchamy. Centrala, radioaktywny blok, Nie ma nic, Przestań śnić, The Real One, Traveling Stranger, Except One, Ganja, Fallen, Fallen is Babylon. Płyta została nagrana w składzie Tomek Lipiński, wokal, gitara, Robert Wylewski, gitara, Ireneusz Wereński, gitara basowa, Janusz Rout, perkusja, Jarosław Ptasiński, instrumenty perkusyjne, Tomasz Świtalski, saksofon. No to jedziemy. Brygada Kryzys, rok 1982. Brygada Kryzys.

placebo. Tylko dlaczego? Tylko dlaczego? Ja przecież nic nie zrobiłem, ja sobie zwyczajnie piłem.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Domki na drzewach plemienia Korowai. Według niektórych teorii setki lat temu nasi przodkowie zamieszkiwali drzewa. Mimo postępującego procesu globalizacji wciąż można odnaleźć miejsca i plemiona nieskażone cywilizacją. Jednym z takich plemion jest Korowai, żyjące na terenie Nowej Gwinei, które wciąż mieszka na drzewach. To intrygujący sposób na życie, który dla nas wygląda jak styl życia kogoś niespełna rozumu. Jednak powodem powstania domów na podwyższeniu w dżungli są tak naprawdę środki ostrożności. Obszar narażony na powodzie i zdominowany przez bzyczące owady okazuje się zagrażającym i kłopotliwym terenem do życia na poziomie gruntu. W rezultacie plemię tworzy każdy ze swoich drewnianych domów w koronach drzew. Specjalny film nakręcony o mieszkańcach Korowai dla kanału dokumentalnego BBC przedstawia jedno z ambitniejszych przedsięwzięć architektonicznych plemienia. Na wysokości ponad 30 metrów nad ziemią plemię zbudowało niesamowitą konstrukcję. Obejmuje ona również wysoką drabinę. Sam zbudowany dom ma podłogi i ściany wykonane z kory drzewnej oraz dach pokryty liśćmi. Wciąż niewielu turystów dociera do wiosek tego plemienia. Wyprawa do Korowajów to nie spacer po dżungli, to wyprawa w czasie do miejsc i ludzi, którzy jeszcze niedawno żyli w epoce kamiennej.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Mimo że historia zna wiele przypadków nacji, które próbowały tego dokonać, Japonia nigdy nie ugięła się pod jarzmem wroga. Nawet Mongołowie musieli odpuścić, a naród ten nie zajmował się zawodowo niczym innym jak podbijaniem innych krajów. Oczywiście Japonia została pokonana, ale Stany Zjednoczone, które tego dokonały, musiały użyć kilku bomb atomowych, aby zrobić to skutecznie. Nawet wówczas kraj kwitnącej wiśni nie został tak naprawdę podbity. Dzisiaj inwazja byłaby jeszcze trudniejsza do przeprowadzenia. Od 2016 władza Japonii podwyższała wydatki na zbrojenia do 40 miliardów rocznie. Dysponuje ponad ćwiercią miliona żołnierzy i 600 czołgów. Z kolei siły powietrzne zajmują 5. miejsce na świecie pod względem wielkości i 1. pod względem zaawansowania technologicznego. Jedyną słabością Japonii jest wciąż starzejące się społeczeństwo oraz, co zaskakujące, dosyć słaba obrona cyfrowa. Eksperci twierdzą, że bezpieczeństwo cyfrowe kraju jest 9 razy gorzej strzeżone niż innych państw azjatyckich. Mimo to inwazja na Japonię wymagałaby sił poza zasięgiem każdego kraju.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kontroler do konsoli Nintendo Switch, mimo że posiada uniwersalne wejście micro USB, to jednak został zaprojektowany tak, aby mieścił się w nim wyłącznie oryginalny kabel producenta o specjalnym kształcie. Także jeśli Unia Europejska planuje zmusić iPhone'a do odejścia od swoich ładowarek, to niech lepiej zajmie się też tego typu praktykami.

Kiedyś ktoś na moim podwórku miał kręcić film o UFO i wtedy pani miała wyjść i opowiedzieć o tym, jak widziała UFO w Sobocie, a nawet w Sopocie. Pani mówiła, że kiedyś ludzie mieli więcej czasu i że Nieman dziś śpiewałby nie dziwny jest ten świat, a zwariowany jest ten świat. Polecała mi maść bursztynową, która miała być dobra na wszystko. Testowałem, nie na wszystko działa. Ja polecałem skontaktowanie się z organizacją, która odwiedza starsze osoby, mówiąc, że ja nawet mogę się z nimi skontaktować w jej imieniu, ale pani powiedziała, że ma jeszcze innego sąsiada oprócz mnie, który czasem ją odwiedza. Czasem zdarza się jej o tym zapomnieć, czasem cieszy się na mój widok i prosi o wyrzucenie ze śmieci pustych kartonów po mleku. Ale raz też po definitywnej odmowie odwiedzin krzyknęła w moją stronę, też kiedyś będziesz stary. Przestrzeń między radością a groźbą jest wielka jak przestrzeń zobowiązań moralnych, z którymi, a nawet z których nie zwolni nas organizacja wspierająca starsze osoby, bo są starsze osoby, które poza firankami wstydu odsłanianymi w celu monitorowania podwórka mają swoje własne firanki nieodsłaniane prawie nigdy. Dlatego powiedziałem mojej koleżance, że ciężko mi, że tak rzadko robię coś dla babci i sąsiadki. Powiedziała mi, że nie można zbawić całego świata. Pozdrawiam.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Na początku tego roku do 36-letniej Jackie Waduro zgłosiła się policja, która połączyła jej profil z serwisu do sprawdzania DNA ze sprawą morderstwa sprzed lat. W 1986 pewna kobieta została zastrzelona, a jej ciało porzucono przy drodze. Nikt nie zgłosił zaginięcia i nie została zidentyfikowana. Policja twierdziła, że Jackie mogła być jej odległym członkiem rodziny. I faktycznie okazało się, że była to jej kuzynka drugiego lub trzeciego stopnia. Jej rodzina niestety nie wiedziała, kim mogła być tajemnicza kobieta. Bardzo możliwe, że była nieślubnym dzieckiem jej pradziadka od strony matki. Rodzina zdecydowała, że postawi jej nagrobek, gdy tylko uda się ustalić jej tożsamość.

lecz choćbym ciemną szedł doliną, przez dolne miasto choćbym kroczył, łzy z moich oczu nie popłyną.

0: lecz choćbym ciemną szedł doliną, przez dolne miasto choćbym kroczył, łzy z moich oczu nie popłyną, łzy nie popłyną z moich oczu. Lecz choćbym ciemną szedł doliną, przez dolne miasto choćbym kroczył, łzy z moich oczu nie popłyną, łzy nie popłyną z moich oczu.
1: Grzechocze kość o kość na bruku, deszcz się odbija w każdym oknie. Trudno jest iść nie mocząc butów, ciężko ominąć zimne krople.
2: Brudne chodniki w ramach żule, rzędy kamienic zbite ciasno.

dzielnica wesoła i klasztor sobie stał i zamurowaną celę znaleźli tam, a w celi na barłogu nie wierzą w to. Szkielet mniszki, ale żywy wciąż.

0: Are you ready?
1: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
2: Belize. Belize to niewielkie państwo leżące w Ameryce Środkowej. Kraj ten był wcześniej znany jako Honduras brytyjski. Uzyskał niepodległość od Wielkiej Brytanii w 1981. Belize jest znane ze swoich pięknych plaż, turkusowych wód i raf koralowych i oferuje doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych. Jednym z najbardziej znanych miejsc w Belize jest Wielka Błękitna Dziura, olbrzymia podwodna jaskinia, która ma ponad 300 metrów szerokości i ponad 120 metrów głębokości. To spektakularne miejsce cieszy się ogromną popularnością wśród miłośników nurkowania. Na koniec jeszcze jedna ciekawostka. W 2021 roku Destiny Wagner z Belize została ukoronowana na Miss Earth.

nocy śpią. Wydaje się, że za dnia jest nie inaczej. Dobrze czy źle, nie da się tego stwierdzić. W każdym razie, za każdym razem, kontakt

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Ech, kiedyś były zabawki. Dziś już nie ma zabawek. W latach 50. w Stanach można było kupić zabawkowe, ale prawdziwe laboratorium jądrowe. Zestaw Gilbert U-238 zawierał m.in. komorę mgłową Wilsona, pozwalającą obserwować cząsteczki alfa, spintaryskop, pokazujący wyniki rozpadu promieniotwórczego i elektroskop, służący do mierzenia radioaktywności substancji zawartych w zestawie. Małe laboratorium jądrowe można było nabyć za niecałe $50, które dziś warte by były około 2,5 tysiąca złotych. Ze względu na dość wysoki stopień zaawansowania zabawki, nie była ona zbyt popularna. W ciągu 2 lat jej obecności na rynku sprzedało się zaledwie 5 tysięcy egzemplarzy, o czym zdecydowano o zaniechaniu dalszej dystrybucji.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Życie w prostocie. Rozpocząłem życie w wygodach i dostatku, ale ten eksperyment nie był długotrwały. Co prawda z wielką starannością umeblowałem swój dom, nie udało mu się jednak w czymkolwiek mną zawładnąć. Zacząłem redukować wydatki dopiero wtedy, gdy postanowiłem zerwać z dotychczasowym trybem życia. Rachunki za pranie były dość wygórowane, a pomijając to, że pralnia nie była zbyt punktualna, dwa lub nawet trzy tuziny koszul i kołnierzy mi nie wystarczały. Kołnierzyki trzeba było zmieniać codziennie, a koszule co najmniej co drugi dzień. Pociągało to za sobą podwójny wydatek, który uważałem za zbyteczny. Nabyłem więc wszystko, co było potrzebne do prania w domu, by zaoszczędzić nieco pieniędzy. Kupiłem również podręcznik racjonalnego prania. Przestudiowałem tę gałąź sztuki i nauczyłem jej moją żonę. Przysporzyło mi to pracy, ale jej nowość sprawiała mi nawet przyjemność. Nigdy nie zapomnę, jak uprałem sobie pierwszy kołnierzyk. Zużyłem więcej krochmalu, aniżeli należało, żelazko nie było dostatecznie gorące, a z obawy, by nie przepalić kołnierzyka, nie wyprasowałem go dokładnie. Rezultat był taki, że chociaż kołnierzyk nie był całkiem sztywny, krochmal stale się z niego obsypywał. Udałem się do sądu w takim kołnierzyku, budząc wesołość wśród kolegów adwokatów, ale nawet w owych czasach nie dbałem o to, że mogę wydać się komuś śmieszny. Ha! Odpowiedziałem im. To dopiero pierwszy raz sam wyprałem kołnierzyk. Dlatego sypie się z niego krochmal. Ale niewiele sobie z tego robię. Tym bardziej, że udało mi się was tak bardzo rozbawić. Przecież nie brak tu różnych pralni, wtrącił któryś z moich znajomych. Pralnie drogo kosztują, odrzekłem. Wypranie kołnierzyka kosztuje prawie tyle, co sam kołnierzyk, a poza tym jest się zawsze zależnym od pralni. Wolę sam prać swoje rzeczy. Nie udało mi się jednak przekonać przyjaciół o tym, ile zadowolenia sprawia mi samoobsługiwanie się. Z czasem zostałem tak doświadczonym specjalistą od prania bielizny, że dorównywałem w tym pralni, a wyprane przeze mnie kołnierzyki były tak samo sztywne i połyskujące jak inne. Kiedy Gokale przyjechał do Afryki Południowej, miał na sobie zawój, który dostał w podarunku od Mahadeo Govindy Ranadego. Przechowywał go z największą pieczołowitością i używał jedynie w uroczystych okolicznościach. Jedną z nich był bankiet wydany na jego cześć przez Indusów zamieszkałych w Johannesburgu. Zawój był pognieciony i wymagał wyprasowania. Było niemożliwe oddać go do pralni i na czas otrzymać z powrotem. Zaofiarowałem swoje usługi. Mogę mieć zaufanie do was jako do adwokata, ale nie jako do specjalisty od prania, powiedział Gokale. Co będzie, jeżeli zawój ulegnie zniszczeniu? Czy wiecie, Gandhi, jaką on ma dla mnie wartość? Przy tej okazji, nie ukrywając swojej dumy, Gokale opowiedział historię tego podarunku. Nie przestawałem nalegać, by powierzył mi tę czynność, zapewniając, że wykonam ją jak należy, aż wreszcie Gokale pozwolił mi wyprasować zawój, a ja zasłużyłem na słowa uznania z jego strony. Od tej pory niewiele mi zależało na tym, czy moja praca w tym zakresie znalazła również odpowiednią ocenę u innych. Podobnie jak uwolniłem się od zależności od pralni, wyzbyłem się usług fryzjera i golarza. Każdy człowiek udający się do Anglii uczy się tam, jak należy się samemu golić, ale o ile mi wiadomo, żaden nie posiadł sztuki strzyżenia się. Musiałem się nauczyć również i tego. Pewnego razu poszedłem w pretorii do angielskiego fryzjera, który z bardzo wyniosłą miną odmówił ostrzyżenia mnie. Niewątpliwie uraziło mnie to, ale natychmiast kupiłem nożyce do strzyżenia i sam ostrzygłem się przed lustrem. Udało mi się z większym lub mniejszym powodzeniem ostrzyć się z przodu, jeżeli zaś chodzi o tył głowy, sknociłem kompletnie. Moi przyjaciele w sądzie zareagowali na to wybuchem śmiechu. Gandhi, co się przytrafiło twoim włosom? Szczury je wyskubały. Nie, biały fryzjer nie chciał dotknąć mojej czarnej czupryny, odpowiedziałem. Musiałem więc sam się ostrzyc, bodaj byle jak. Ta odpowiedź nie zaskoczyła moich przyjaciół. Fryzjer nie ponosił żadnej winy za odmowę ostrzyżenia mnie. Obsługując kolorowego, narażał się na utratę klientów. Przecież i my nie pozwalamy naszym fryzjerom obsługiwać naszych braci pariasów, ludzi, których nie wolno dotknąć. Otrzymałem za to należną zapłatę w Afryce Południowej, przy tym nie raz, lecz wielokrotnie. A świadomość tego, że spotkała mnie zasłużona kara za nasze własne przewiny, mitygowała moje wybuchy gniewu. W następnych rozdziałach opiszę, jaki ostateczny wyraz znalazło moje dążenie do korzystania wyłącznie z własnej pracy i uproszczenia swego życia. Ziarno zostało dawno posiane. Trzeba było długo podlewać jego korzonki, pielęgnować je, czekać, aż zakiełkuje i wyda owoce. Wszystko to przyszło w samą porę. Wojna z burami. Muszę pominąć wiele innych rzeczy, które mi się przytrafiły pomiędzy 1897 a 1899 rokiem, by przejść wprost do wojny z burami. Kiedy wojna została proklamowana, całe moje osobiste współczucie było po stronie burów. Sądziłem jednak, że nie wolno mi w podobnych wypadkach powodować się wyłącznie osobistymi przekonaniami. W mojej książce opisującej dzieje Satyagrahy w Afryce Południowej szczegółowo omówiłem toczącą się we mnie wewnętrzną walkę, nie chcę się więc powtarzać. Ciekawych zapraszam do przeczytania tych kartek. Wystarczy wyznać na tym miejscu, że lojalność w stosunku do rządów Wielkiej Brytanii popchnęła mnie do wzięcia udziału w tej wojnie po stronie Anglików. Byłem zdania, że skoro domagam się przyznania mi praw przysługujących brytyjskiemu obywatelowi, moim obywatelskim obowiązkiem jest wziąć udział w obronie Imperium Brytyjskiego. Zdawało mi się wtedy, że Indie mogą uzyskać całkowitą niezawisłość jedynie przy pomocy i za pośrednictwem Wielkiej Brytanii. Zebrałem więc ilu się tylko dało, moich towarzyszy, i z największą trudnością udało się dopiąć tego, że ich dobrowolne zgłoszenie się do pracy w oddziałach sanitarnych zostało uwzględnione. Przeciętnemu Brytyjczykowi wydaje się, że Indus jest tchórzliwy, że nie jest zdolny do wystawiania swego życia na ryzyko lub zainteresowania się czymś, co wykracza poza najbliższe mu sprawy. Wielu spośród moich angielskich przyjaciół starało się ostudzić moje zapały związane z moimi planami, ale dr Boots popierał je najgoręcej. Przechodziliśmy u niego przeszkolenie, zdobyliśmy niezbędne świadectwa stwierdzające naszą umiejętność niesienia pomocy rannym i chorym. Mr. Leighton i nieżyjący już Mr. Escombe również z entuzjazmem poparli mój plan. Wobec tego złożyliśmy podania o skierowanie nas na front. Rząd z podziękowaniem przyjął naszą gotowość niesienia pomocy, oświadczył jednak, że na razie nasze usługi nie są potrzebne. Ta odmowna odpowiedź mnie jednak nie zaspokoiła. Za pośrednictwem doktora Butha zwróciłem się do biskupa Natalu. W naszym oddziale było sporo Indusów chrześcijan. Biskup był zachwycony moim projektem i obiecał, że nasze usługi zostaną przyjęte. Czas również pracował na naszą korzyść. Burowie złożyli dowody większej odwagi, waleczności i uporu, aniżeli się tego spodziewano, a w końcu nasza pomoc okazała się potrzebna. Nasz oddział liczył 1100 uczestników, w tym około 40 pełniło wyższe funkcje. Było w nim 300 ochotników wolnych Indusów, resztę stanowili robotnicy kontraktowi. Dr Booth również był z nami. Oddział doskonale wypełniał powierzane mu zadania. Pomimo iż pracowaliśmy poza linią ognia i korzystaliśmy z patronatu Czerwonego Krzyża, w krytycznych chwilach wzywano naszej pomocy tuż przy linii frontu. Bynajmniej nie stroniliśmy od tego. Władze wojskowe nie życzyły sobie, abyśmy się znajdowali w zasięgu ognia. Jednak sytuacja uległa zmianie po porażce pod Spionkop, a generał Buller nadesłał zawiadomienie, z którego wynikało, że aczkolwiek zgodnie z umową nie należało wystawiać naszego oddziału na niebezpieczeństwo, jednak rząd byłby nam bardzo wdzięczny, gdybyśmy zechcieli z narażeniem własnego życia podjąć się ewakuacji rannych z pola bitwy. Nie zawahaliśmy się nawet na chwilę i podczas całej akcji pod Spionkop pracowaliśmy na samej linii frontu. W ciągu tych kilku dni pokonywaliśmy pieszo od 20 do 25 mil dziennie z rannymi na noszach. Spotkał nas zaszczyt wyniesienia z pola bitwy takich żołnierzy jak generał Woodgate. Po 6-tygodniowej służbie nasz oddział został rozwiązany. Po niepowodzeniach pod Spionkop i Valcrans głównodowodzący brytyjską armią zrezygnował z usiłowań zdobycia szturmem Ladysmith oraz innych miejscowości i zastosował taktykę bardziej powolną, oczekując przybycia posiłków z Anglii oraz Indii. Nasza skromna praca spotkała się wtedy z dużym uznaniem, a prestiż Indusów znacznie wzrósł. Pisma ogłaszały hymny pochwalne, w których powtarzał się refren: wszyscy jesteśmy synami jednego imperium. Generał Buller z uznaniem podnosił w rozkazie do swego korpusu pracę naszego oddziału, a stojący na jego czele zostali odznaczeni medalem wojennym. Społeczność indyjska organizowała się coraz lepiej. Nawiązałem bliższe stosunki z Indusami na kontraktach. Dokonywał się wśród nich proces coraz to większego uświadomienia i wreszcie ci ludzie uprzytomnili sobie, że Hindusi, muzułmanie, chrześcijanie, Tamilowie, mieszkańcy Gujaratu czy też Sindu, wszyscy są Indusami i dziećmi jednej i tej samej matki, ojczyzny. Każdy spodziewał się, że od tej chwili wszystkie ograniczenia, którym podlegali Indusi, zostaną uchylone. Miało się wrażenie, że na razie stosunek białych uległ wyraźnej zmianie. Znajomości nawiązane z białymi podczas wojny były nacechowane serdecznością. Poznaliśmy tysiące angielskich żołnierzy. Byli bardzo przyjaźnie usposobieni do nas i dziękowali nam za usługi, które im oddawaliśmy. Nie mogę się powstrzymać od przytoczenia pewnego niezmiernie miłego wspomnienia, które świadczy o tym, jak w chwili ciężkiej próby do głosu dochodzą w człowieku jego najlepsze cechy. Maszerowaliśmy w kierunku Chivery Camp, gdzie porucznik Roberts, syn lorda Robertsa, został śmiertelnie zraniony. Naszemu oddziałowi przypadł w udziale zaszczyt wyniesienia rannego z pola bitwy. Dzień był bardzo upalny. Każdego męczyło pragnienie. Znaleźliśmy po drodze niewielki strumyk, przy którym można było je zaspokoić. Ale kto miał się napić pierwszy? Zaproponowaliśmy, że nasza kolej przyjdzie po żołnierzach angielskich, ale ci nie chcieli pić pierwsi i domagali się, abyśmy to uczynili przed nimi. Byłem świadkiem parę minut trwającej rywalizacji. Jedna strona oddawała pierwszeństwo drugiej.
3: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kobiety nie mogły prowadzić samochodu w Arabii Saudyjskiej. Do czerwca 2018 roku Arabia Saudyjska była jedynym krajem na świecie, gdzie kobiety nie miały prawa prowadzić samochodu. To kontrowersyjne prawo było symbolem ograniczeń nałożonych na kobiety w tym konserwatywnym królestwie. Pod koniec 2017 roku król Salman ogłosił, że kobiety będą mogły uzyskać prawo jazdy i prowadzić samochody bez potrzeby uzyskania zgody męskiego opiekuna, co było kolejnym krokiem w kierunku zwiększenia praw kobiet w kraju. Jednak pomimo tego postępu wiele kobiet nadal napotyka na przeszkody w dostępie do tego podstawowego prawa. Kultura i tradycja nadal stanowią bariery dla pełnej równości płci w Arabii Saudyjskiej. Ciekawostką jest to, że pomimo długotrwałego zakazu wiele kobiet w Arabii posiadało prawa jazdy wydane w innych krajach i regularnie prowadziło samochody za granicą. W związku z tym, kiedy zakaz został zniesiony, wiele z nich mogło od razu legalnie prowadzić samochody w kraju. Dodatkowo ruch prawo jazdy dla kobiet w Arabii Saudyjskiej był jednym z najważniejszych ruchów społecznych w kraju. Ten ruch sprzeciwiał się zakazowi i dążył do zmiany prawa, korzystając z różnych form protestu, takich jak jazda samochodem przez kobiety pomimo zakazu. Aktywistki, które zignorowały zakaz i prowadziły samochód, były często zatrzymywane przez policję i karane. Niektóre kobiety mogą spotkać się z oporem ze strony męskich członków swojej rodziny lub napotkać trudności w znalezieniu ubezpieczenia samochodowego czy dostępie do odpowiedniego szkolenia kierowcy.

Państwo mają jeszcze na coś ochotę? No dobra.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Rottweiler to rasa psów wykorzystywana dawniej do pilnowania obozów rzymskich w podbitej przez Rzymian Germanii. Psy te pilnowały bydła stanowiącego zapasy żywieniowe legionów oraz ciągnęły ciężkie zaprzęgi z żywnością i amunicją. W średniowieczu rzeźnicy używali rottweilerów do pędzenia bydła, ciągnięcia wózków z towarami i ochrony gospodarstwa. Wzorzec opisuje rottweilera jako psa średniego do dużego wzrostu, średniej wagi. Jest on harmonijnie zbudowany, przysadzisty i potężny. Sprawia wrażenie silnego, wytrzymałego i zwinnego. Psy te mają silny charakter i lubią dominować. Z tego też względu ich właściciel powinien być konsekwentny i zdecydowany, bo tylko w takiej sytuacji będzie w stanie zapanować nad psem. Rasa ta jest bardzo terytorialna, dlatego też przywiązuje się do domowników. Świadczy to, że nie stanowi dla nich zagrożenia pod warunkiem, że jest dobrze traktowany. Szybko się przywiązuje, jest wierny i lojalny wobec swoich właścicieli i stara się ich chronić. Rottweiler z natury jest psem obronnym i agresywnym wobec intruzów. Według wzorca jest to pies o zrównoważonej psychice, wymagający odpowiedniego i konsekwentnego podejścia. W rękach osoby brutalnej i niezrównoważonej Rottweiler staje się nieprzewidywalny i może stanowić zagrożenie dla otoczenia.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Aby zrozumieć, dlaczego nie możemy po prostu wziąć bardzo dobrego aparatu fotograficznego i sfotografować atomu, musimy pamiętać, jak ogólnie działa wzrok i aparaty fotograficzne. Widzimy obiekty tylko dlatego, że fale świetlne odbijają się od nich. Jednak tutaj napotykamy fundamentalny problem skali. Fale świetlne są zbyt grube dla tak małego obiektu. Wyobraź sobie, że próbujesz wyczuć małą kulkę na podłodze, mając na rękach ogromne rękawice bokserskie. Zrozumiesz, że coś tam jest, ale nigdy nie wyczujesz jej dokładnego kształtu ani krawędzi. To samo dzieje się ze światłem. Długość fali światła widzialnego, takiego jakie postrzegają nasze oczy lub aparaty fotograficzne, wynosi od 400 do 700 nanometrów. Jednocześnie rozmiar typowego atomu wynosi tylko około 0,1 nanometra. Oznacza to, że fala świetlna jest tysiące razy większa niż sam atom. Po prostu przelatuje obok niego lub zakrzywia się wokół niego, nawet tego nie zauważając. W fizyce nazywa się to granicą dyfrakcyjną. Nie możemy zobaczyć obiektu, który jest znacznie mniejszy niż długość fali, za pomocą której próbujemy go oglądać. Jest to logiczne. Nawet jeśli zbudujemy idealną soczewkę i powiększymy obraz miliony razy, zobaczymy tylko rozmyty punkt. Nie jest to problem związany z jakością soczewki, ale ograniczenie wynikające z samej natury światła. Konwencjonalny aparat fotograficzny rejestruje fotony odbite od powierzchni, ale atom jest tak mały, że pojedynczy foton światła widzialnego, zderzający się z nim, może po prostu wybić elektrony z ich pozycji lub zmienić stan atomu. Innymi słowy, sama próba oświetlenia atomu w celu wykonania zdjęcia zmienia go tak bardzo, że nie fotografujemy już tego, co było tam na początku. Dlatego naukowcy są zmuszeni używać wiązek elektronów lub promieni rentgenowskich, których długość fali jest porównywalna z rozmiarem atomu zamiast światła. Jednak takie urządzenia nie są już aparatami fotograficznymi w zwykłym sensie, ale złożonymi detektorami, które zbierają dane i matematycznie rekonstruują obraz. Tak więc każda fotografia atomu w czasopiśmie nie jest bezpośrednim obrazem, ale wynikiem złożonej interpretacji technicznej, ponieważ w widmie widzialnym atom pozostaje całkowicie niewidzialnym duchem. Jeśli nie możemy użyć światła, aby zobaczyć atom, naukowcy musieli wymyślić inny sposób. Zamiast oczu postanowili użyć palców. Najwyraźniejsze obrazy atomów uzyskuje się obecnie za pomocą skaningowego mikroskopu tunelowego lub jego odpowiednika, mikroskopu sił atomowych. Zasada ich działania można najłatwiej porównać do sposobu, w jaki osoba niewidoma czyta książkę napisaną alfabetem Braille'a. Nie widzą oni liter oczami, ale przesuwają palcami po wypukłych kropkach i łączą je w słowa w swoich umysłach. Mikroskopy działają dokładnie tak samo, ale za pomocą palca o grubości jednego atomu. Naukowcy używają niezwykle ostrej igły, której końcówka zakończona jest dosłownie pojedynczym atomem, wykorzystując efekt tunelowania. Igła ta jest doprowadzana do powierzchni materiału w nieznacznej odległości. Między igłą a atomami zaczyna płynąć słaby prąd elektryczny. Gdy tylko igła przechodzi nad atomem pagórkowatym, prąd nasila się, a gdy trafia w zagłębienie między atomami, słabnie. Specjalny program rejestruje te zmiany prądu i przekształca je w mapę topograficzną. To, co widzimy na ekranie, nie jest zdjęciem powierzchni, ale wykresem zmian prądu. Najnowsze badania z ostatnich lat posunęły się jeszcze dalej. Obecnie naukowcy używają pojedynczej cząsteczki, takiej jak tlenek węgla, na końcu igły. Pozwala im to badać atom z taką precyzją, że na obrazach widoczne są nawet wiązania chemiczne między atomami. Są to te same patyczki, które rysowaliśmy w szkole. Ważne jest, aby zrozumieć, że patrząc na taki obraz, nie widzimy zewnętrznego wyglądu atomu, ale wynik jego interakcji z igłą. Gdybyśmy użyli igły wykonanej z innego materiału lub zmienili napięcie, obraz mógłby wyglądać inaczej. Nie jest to obiektywny portret, ale złożona matematyczna rekonstrukcja tego, jak atom opierał się lub przyciągał urządzenie pomiarowe. Kiedy widzimy jasno-złote lub neonowo-niebieskie atomy na okładce magazynu, podświadomie wierzymy, że tak właśnie wyglądają. Prawda jest jednak taka, że w mikrokosmosie pojęcie koloru po prostu nie istnieje, a atomy są całkowicie bezbarwne, a wszelkie kolory na ich obrazach są dodawane w programie Photoshop w imię nauki. Kolor, który widzimy naszymi oczami, jest wynikiem odbicia przez obiekt określonej długości fali światła widzialnego. Jak już ustaliliśmy, atomy są znacznie mniejsze niż te fale. Nie mogą odbijać światła w taki sam sposób, jak robi to jabłko lub samochód. Dlatego na najbardziej podstawowym poziomie fizycznym atom nie ma i nie może mieć koloru. Surowe dane, które naukowcy uzyskują za pomocą mikroskopów elektronowych lub tunelowych, to po prostu tablice liczb lub czarno-białe mapy intensywności sygnału. Dlaczego więc je kolorują? Istnieją trzy główne powody. Kontrast i klarowność. Ludzkie oko znacznie lepiej rozróżnia odcienie kolorów niż setki odcieni szarości. Aby naukowiec mógł dostrzec najmniejsze szczegóły lub wady struktury, program otrzymuje polecenie. Koloruj obszary o wysokim napięciu na czerwono, a obszary o niskim napięciu na niebiesko. Rozdzielenie elementów. W złożonych obrazach, w których występują różne rodzaje atomów, takie jak węgiel i złoto, są one sztucznie pokolorowane na różne kolory. Pomaga to wizualnie oddzielić jeden pierwiastek chemiczny od drugiego, aby nie pogubić się w chaosie szarych plam. Oczywiście piękny obraz przyciąga uwagę. Aby dotacje się wyróżniały, a artykuły były czytane, wizualizatorzy naukowi wybierają palety, które wyglądają imponująco i futurystycznie. W nowoczesnych badaniach nad wizualizacją danych naukowcy spierają się nawet o to, które kolory są bardziej uczciwe w użyciu, aby nie wprowadzać ludzi w błąd. Jednak bez względu na to, jak pięknie atom wygląda na ekranie, ważne jest, aby zrozumieć i pamiętać, że jest to tylko mapa danych pokolorowana dla naszej wygody, a nie prawdziwy portret. Jeśli spojrzysz na dowolny popularny obraz atomu, zobaczysz wyraźne kule. Wydaje się, że atom ma stałą granicę. Tutaj się zaczyna, a tutaj się kończy. Jednak współczesna fizyka, a zwłaszcza ostatnie eksperymenty dotyczące wizualizacji orbitali elektronowych, mówią nam, nie ma wyraźnych granic. Atom nie jest bilą bilardową, bardziej przypomina bardzo gęstą i dynamiczną mgłę. Chodzi o kwantową naturę elektronów. Zgodnie z zasadą nieoznaczoności, elektron nie może znajdować się w określonym punkcie. Rozprzestrzenia się wokół jądra, tworząc coś, co naukowcy nazywają chmurą elektronową. Wyobraź sobie szybko obracające się śmigło samolotu. Kiedy jest nieruchome, można dostrzec poszczególne łopatki, ale kiedy obraca się z pełną prędkością, widzisz tylko półprzezroczysty, szary okrąg. Nie można dokładnie określić, gdzie w danym momencie znajduje się łopatka, ale wiadomo na pewno, że jest gdzieś w obrębie tego okręgu. Najnowsze badania, w których naukowcom udało się dosłownie sfotografować kształt chmur elektronowych, potwierdzają, że im dalej od centrum, tym chmura staje się rzadsza. Atom nie ma punktu, w którym nagle się kończy. To, co na zdjęciach mikroskopowych wygląda jak krawędź kuli, jest tylko sztucznie wybraną granicą. Naukowcy po prostu zgadzają się. Uznajmy krawędź atomu za obszar, w którym istnieje prawdopodobieństwo napotkania elektronu. To całkowicie zmienia nasze postrzeganie rzeczywistości. Kiedy dotykamy palcem stołu, nie dotykamy solidnych kul atomów. W rzeczywistości jest to jedna chmura energii, odpychająca drugą. Wszystkie zdjęcia, które pokazują nam atomy jako wyraźne groszki, upraszczają rzeczywistość dla naszej wygody. W rzeczywistości mikrokosmos jest niekończącym się splotem zamazanych, pulsujących mgławic, które nie mają początku ani końca w sensie, jaki znamy. W 2018 roku zdjęcie Davida Nadlingera, zatytułowane Pojedynczy atom w pułapce jonowej, wywołało sensację i wygrało prestiżowy konkurs naukowy. Zdjęcie przedstawia maleńką świecącą kropkę między dwiema metalowymi igłami. Wiele osób pomyślało, no cóż, oto jest atom, jak maleńka cząsteczka materii. Jednak w rzeczywistości to, co widzimy na tym zdjęciu, nie jest ciałem atomu, ale jego energetycznym echem. Aby zrozumieć, co się dzieje, wyobraź sobie, że późną nocą w ciemnym lesie ktoś zapalił bardzo mocną latarkę kilometr od ciebie. Widzielibyście jasny błysk światła, ale nie widzielibyście osoby, plastikowego korpusu latarki ani żarówki w środku. Widzielibyście tylko światło emitowane przez ten obiekt. To samo stało się z atomem strontu. Naukowcy skierowali na niego potężne lasery. Atom pochłonął tę energię i zaczął ją ponownie emitować. Aparat uchwycił to wtórne światło, a nie fizyczne granice samego atomu. Jest tu jeszcze jeden ważny szczegół. Skala. Na zdjęciu świecąca kropka wydaje się malutka, ale w porównaniu z rzeczywistą wielkością atomu jest potwornie ogromna. Ponieważ atom nieustannie wibruje i emituje światło we wszystkich kierunkach, na zdjęciu wydaje się setki i tysiące razy większy niż w rzeczywistości. Efekt ten jest podobny do tego, jak wyglądają odległe gwiazdy na nocnym niebie. Widzimy je jako jasne dyski, chociaż w rzeczywistości są to ogromne kule, które znajdują się tak daleko, że powinny być niewidocznymi kropkami. Tak więc to słynne zdjęcie jest niesamowitym osiągnięciem technicznym. Nie jest to jednak portret atomu. Jest to zapis faktu, że w tym punkcie przestrzeni znajduje się coś, co jest w stanie odbijać światło. Widzimy jego sygnaturę, jego światło nawigacyjne, ale sam atom pozostaje ukryty w tej jasnej poświacie, ukrywając swoją prawdziwą formę kwantową przed obiektywem. Wszystko, o czym mówiliśmy wcześniej, chmury elektronów, badanie za pomocą igły, blask strontu, były zatrzymanymi klatkami lub bardzo długimi ekspozycjami. Ale atom nie jest zamrożoną rzeźbą, jest światem szalonych prędkości. Elektrony poruszają się tak szybko, że dla nich nasza chwila trwa wieczność. Aby naprawdę zobaczyć, co dzieje się wewnątrz atomu, naukowcy musieli wynaleźć najszybszy błysk w historii ludzkości. Laser atosekundowy. Aby dać wyobrażenie o skali, atosekunda to jedna kwintylionowa część sekundy, jednostka z 18 zerami po przecinku. Jest to tak krótki okres czasu, że w jednej sekundzie mieści się tyle atosekund, ile sekund minęło od narodzin naszego Wszechświata 14 miliardów lat temu. Niesamowite liczby. Konwencjonalne lasery były zbyt wolne. Próba uchwycenia elektronu za ich pomocą przypomina próbę sfotografowania lecącej kuli z czasem naświetlania wynoszącym kilka minut. Obraz pokazałby jedynie rozmazany ślad. Dzięki pracy Piera Agostiniego, Ferenca Krausza i Anne L'Huillier, laureatów Nagrody Nobla z 2023 roku, możemy teraz generować impulsy świetlne o tak wysokiej częstotliwości, że są one w stanie zamrozić ruch elektronu. Dzięki temu można zobaczyć nie tylko rozmazaną chmurę, ale dokładnie to, jak elektron przeskakuje z jednego poziomu na drugi lub jak opuszcza atom pod wpływem światła. Odkrycie to zadało kolejny cios znanym obrazom atomów. Teraz wiemy na pewno, że każdy statyczny obraz atomu jest wielkim kłamstwem. W rzeczywistości wewnątrz atomu nieustannie odbywa się szalony taniec energii. To, co na starych fotografiach wyglądało jak stabilna kula, jest w rzeczywistości wynikiem niezwykle szybkich procesów. Dopiero teraz zaczynamy przechodzić od fotografii atomów do filmów o nich. Filmy te pokazują, że rzeczywistość jest znacznie bardziej dynamiczna i chaotyczna, niż nam wmawiano. Głównym oszustwem każdej fotografii lub diagramu atomu jest to, że pokazują one atom jako rodzaj wypełnionego obiektu, a mianowicie kulę, punkt lub chmurę. W rzeczywistości atom jest w prawie 99,9% pustą przestrzenią. Aby zrozumieć skalę tej nicości, naukowcy często używają następującego porównania. Jeśli powiększymy jądro atomu do rozmiarów piłki tenisowej, granice samego atomu, gdzie znajdują się elektrony, będą oddalone od niego o kilka kilometrów. Wszystko pomiędzy tą kulą a granicami stadionu to po prostu pusta przestrzeń. Jeśli wszystko wokół nas, stoły, ściany, nasze własne ciała składa się z takich pustych atomów, to dlaczego nie przechodzimy przez podłogę i nie możemy przełożyć ręki przez ścianę? Odpowiedź nie leży w obecności materii stałej, ale w odpychaniu elektrycznym. Elektrony w Twoich rękach i elektrony w ścianie mają ładunek ujemny. Kiedy próbujesz dotknąć ściany, ich pola elektryczne zaczynają się odpychać z niesamowitą siłą. To, co postrzegamy jako solidność obiektu, nie jest fizycznym kontaktem dwóch ciał stałych, ale jedynie oporem pól elektrycznych. Kiedy patrzymy na obrazy atomów, widzimy gęste struktury tylko dlatego, że nasze instrumenty rejestrują te pola. To tak jakby patrzeć na wirujący wentylator. Dlatego każda fotografia atomu jest wielkim wizualnym kłamstwem. Tworzy ona iluzję, że świat jest gęsto upakowany, Podczas gdy w rzeczywistości żyjemy w świecie widmowych pól, które utrzymują pustkę w określonym kształcie. Gdybyśmy usunęli całą pustą przestrzeń z atomów tworzących całą ludzkość, wszystkie 8 miliardów ludzi zmieściłoby się w objętości zwykłego jabłka. Chociaż jabłko to nadal ważyłoby tyle samo, co cała ludzkość. Kiedy patrzymy na zdjęcia atomów, oczekujemy, że zobaczymy wyraźne kontury, tak jak na portrecie osoby. Jednak w świecie kwantowym sama koncepcja wyrazistości działa zupełnie inaczej. Istnieje zasada nieoznaczoności Heisenberga, która mówi: nie da się jednocześnie dokładnie określić położenia cząstki i prędkości, z jaką się porusza. Nie jest to problem związany ze słabą jakością mikroskopów. Jest to fundamentalna zasada struktury naszego wszechświata. Problem z ostrością obrazu atomu polega na tym, że aby uzyskać obraz, musimy uderzyć w atom inną cząstką, fotonem światła lub elektronem. Jednak ponieważ atom jest niezwykle mały i lekki, uderzenie to nieuchronnie zmienia jego stan. To tak, jakby próbować sfotografować piłkę nożną w całkowitej ciemności, rzucając w nią innymi piłkami. Gdy tylko uderzysz w piłkę, aby ustalić, gdzie się znajduje, natychmiast odlatuje od miejsca uderzenia. Z powodu tego prawa każdy superostry obraz atomu jest techniczną fikcją. Naukowcy stoją przed nieuniknionym wyborem. Jeśli chcemy dokładnie wiedzieć, gdzie znajduje się atom, musimy zrobić wyraźne zdjęcie. Musimy uderzyć w niego cząstką o ogromnej energii, ale wtedy natychmiast przyspieszy i obraz będzie rozmyty. Jeśli chcemy zobaczyć jego naturalny stan, musimy działać bardzo delikatnie, ale wtedy obraz będzie rozmyty i zaszumiony. Dlatego też, gdy widzisz na ekranie monitora idealnie wyostrzony, nieruchomy atom, pamiętaj, że jest to jedynie średni wynik tysięcy pomiarów lub efekt działania algorytmów oczyszczających obraz. Prawdziwy atom jest obiektem, który zasadniczo wymyka się bezpośredniemu i wyraźnemu spojrzeniu, pozostając wiecznie nieostry dla naszego obserwatora. Przez długi czas jądro atomu było przedstawiane jako gęsta grupa czerwonych i niebieskich kulek, protonów i neutronów, podobnych do kiści winogron. Jednak współczesne badania przeprowadzone na gigantycznych akceleratorach cząstek, takich jak te w Jefferson Lab lub CERN, pokazują, że obraz ten jest beznadziejnie przestarzały. Zajrzenie do wnętrza jądra jest milion razy trudniejsze niż zobaczenie samego atomu. Jądro jest dziesiątki tysięcy razy mniejsze od samego atomu i jest utrzymywane razem przez niezwykle potężne siły. Aby sfotografować jego wewnętrzną strukturę, naukowcy stosują metodę zwaną głębokim rozpraszaniem nieelastycznym. Bombardują jądro elektronami poruszającymi się z prędkością zbliżoną do prędkości światła. To, co odkryli w ciągu ostatnich kilku lat, jest naprawdę zadziwiające. Jądro jest wrzącym oceanem. Protony i neutrony wewnątrz jądra nie pozostają w bezruchu. Nieustannie wymieniają się cząstkami, zderzają się, a nawet na chwilę łączą się ze sobą. Każdy obraz, na którym są one starannie ułożone, jest nieprawdziwy. Kwarki i morze gluonów. Wewnątrz samych protonów życie wrze. Naukowcy odkryli, że proton to nie tylko trzy małe kwarki, ale dynamiczne morze nieustannie powstających i znikających cząstek, utrzymywanych razem przez lepkie pole gluonów. Ciśnienie jest wyższe niż w gwiazdach neutronowych. Ostatnie pomiary wykazały, że ciśnienie wewnątrz protonu jest po prostu ogromne. Jest wyższe niż w centrum najgęstszych gwiazd we Wszechświecie. Niesamowite. Do tej pory nie mamy ani jednego prawdziwego zdjęcia jądra lub protonu. W wiadomościach naukowych widzimy jedynie wizualizacje i skomplikowane obliczenia matematyczne. Naukowcy próbują stworzyć trójwymiarowe mapy rozkładu ładunków i ciśnień wewnątrz jądra, ale mapy te wyglądają bardziej jak abstrakcyjne plamy energii niż znane nam obiekty materialne. Dopiero zaczynamy rozumieć, że podstawą naszej rzeczywistości są obiekty, które nie mają żadnej stałej formy i bardziej przypominają zamrożone wybuchy energii w przestrzeni.
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Aurelia Czerwiec i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Sleaford Mats. Sleaford Mats to angielski duet muzyki postpunkowej, założony w 2007 roku w Nottingham. W skład zespołu wchodzi wokalista Jason Williamson, a od 2012 roku instrumentalista Andrew Fern. Są znani z agresywnego, minimalistycznego stylu muzycznego i gorzkich eksploracji Wielkiej Brytanii ery oszczędności, kultury i życia klasy robotniczej, przekazywanych z akcentem East Midlands Williamsona. Duet wydał kilka albumów, które spotkały się z uznaniem krytyków. Williamson urodził się 10 listopada 1970 roku i wychował w Grantham, Lincolnshire. Zainspirowany subkulturą mat i źródłami muzycznymi, takimi jak Wu-Tang Clan, spędził kilka lat, bezskutecznie zajmując się muzyką, zarówno z różnymi grupami, jak i jako solowy piosenkarz, autor tekstów. Pracował również jako muzyk sesyjny z lokalnymi artystami, a także ze Spiritualized i Band. Fern, urodzony w 1971 roku w Burton-upon-Trent, dorastał na farmie w Saxilby, Lincolnshire. Williamson poznał Ferna w 2009 roku, kiedy usłyszał go jako DJ-a w małym klubie w Nottingham o nazwie Chameleon, gdzie grał własne, surowe i minimalistyczne utwory inspirowane grimem. Sleaford Mats rozpoczęło się, gdy Simon Parfrement, przyjaciel Williamsona, zasugerował mu połączenie jego wokalu z samplami muzycznymi z albumu Roniego Size'a. Początkowo projekt nazywał się That's Shed, Try Harder, ale później zmieniono nazwę, nawiązując do Sleaford, miasta w Lincolnshire, niedaleko Grantham. Dziś posłuchamy płyty z roku 2014 Divide and Exit. Oto spis utworów. Air Conditioning. Teed Up in Knots. A Little Ditty. You're Brave. Strike Force. The Corgi. From Rags to Richards. Livable Shed. Under the Plastic and Anxiety. Tiswas. Keep Out of It. Smithy. Middleman. I na koniec Tweet Tweet Tweet. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia jutro o stałej porze. Mówiła Aurelia Czerwiec.

To świeciło ciemno, to świeciło czarno, to w zaułku cało najczarniejszy cień. To kroczyło ciężko, to kroczyło twardo, to podkutym butem dudniło bruk. To się niosło echem, warcząc i szeleszcząc, to się echem niosło, raz po raz wracało. To świeciło ciemno, to świeciło czarno,

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Sprzątaczka wychodzi za mąż za swojego szefa milionera i później odziedzicza po nim miliony. Barbara Piasecka Johnson. Barbara Piasecka wyjechała z Polski w latach 60. XX wieku, aby szukać lepszego życia na zachodzie. Trafiła do Stanów Zjednoczonych, gdzie podjęła pracę jako sprzątaczka w rezydencji Stewarda Johnsona, współzałożyciela firmy Johnson & Johnson. Początkowo jej zadania były skromne, ale szybko zdobyła zaufanie swojego pracodawcy dzięki swojej inteligencji, ambicji i umiejętnościom interpersonalnym. Ich związek rozwinął się z czasem, a w 1971 roku Barbara i Stewart pobrali się. Małżeństwo wywołało niemałe poruszenie, zwłaszcza w kręgach rodziny Johnsona, która nie akceptowała związku z powodu różnicy klas społecznych i wieku. Stewart był starszy od Barbary o 42 lata. Mimo to para pozostała razem aż do ostatnich chwil mężczyzny w 1983 roku. Po odejściu męża Barbara Piasecka Johnson odziedziczyła ogromną fortunę. Stała się jedną z najbogatszych kobiet na świecie, co wywołało długie batalie sądowe z dziećmi Johnsona z poprzednich małżeństw, którzy kwestionowali ważność testamentu. Ostatecznie Barbara wygrała większość spraw sądowych i mogła swobodnie dysponować odziedziczonym majątkiem. Majątek udało się kobiecie powiększyć z 350 milionów do niemal 3 miliardów dolarów. W 2011 roku znalazła się na 393 miejscu wśród najbogatszych ludzi na świecie według czasopisma Forbes.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Diament. Jest to bardzo rzadki minerał z gromady pierwiastków rodzimych. Jest najtwardszą znaną substancją występującą w przyrodzie. Jego powierzchnię można zarysować tylko przy pomocy innego diamentu. Mimo bardzo dużej twardości jest względnie kruchy. W XVIII wieku Antoni Lavoisier...
2: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: No cześć. Dobry wieczór. W sumie to już dobry wieczór, chociaż za oknem jeszcze mamy trochę słońca. Kuba Długosz z tej strony. Witam w audycji Winyl. Zaczynamy. Dzisiaj będzie całkiem inaczej. Rockowo, ale tak inaczej. Zaczynamy.

I jesteśmy z powrotem. Za nami Cat Power, utwór Manhattan. Wokalistka nietypowa, eteryczna, magiczna. Zachęcam do zapoznania się z jej twórczością. Dzisiaj jeszcze dwa kawałki takiej polecą pani. A przed nami Norah Jones, I Don't Know Why. Ja wiem, że to nie rockowo, ale jednak coś jest w tej norze, co przykuwa uwagę. Mam nadzieję, że to usłyszycie. Potem Tommy Stinson, Light of Day. I wracamy po tych dwóch piosenkach.

Za nami Nora Jones, I Don't Know Why oraz Tommy Stinson, Light of Day. W ogóle ten Tommy to był w zastępstwie oczywiście za tego oryginalnego basistę w zespole Guns N' Roses. Taka ciekawostka od... Piosenka, myślę, też niczego sobie, fajny klimat, taki balladowy. No a przed nami Cat Power, którą słyszeliśmy już na początku, utwór Crossbone Style, już w zdecydowanie bardziej alternatywnym klimacie, a tuż po tym Ania Dąbrowska, Charlie Charlie, utwór piękny, romantyczny, w ogóle to jest cover, ha, musicie sobie teraz znaleźć, jeśli was to interesuje, w internecie, cover oryginału, zagraniczny. Ania Dąbrowska, Cat Power przed nami. Słyszymy się za moment.

I jesteśmy z powrotem, za nami Cat Power, Crossbone Style oraz Ania Dąbrowska, Charlie Charlie. No już Ani Dąbrowskiej, no ciężko byłoby się tu spodziewać, szczególnie w takiej audycji, ale moi drodzy, ta pierwsza płyta, którą ona nagrała, Samotność po zmierzchu, jest wybitnie rock'n'rollowa. Wiecie, rock'n'roll to nie tylko przesterowane gitary i wysoko śpiewający wokalista, ale to jest zdecydowanie coś bardziej plastycznego. I Ania, myślę, złapała ten klimat właśnie na tej płycie. Przed nami teraz Billy Withers, Ain't Not Sunshine oraz Gordon Haskell, How Wonderful You Are. Niestety obaj panowie całkiem niedawno zmarli. Przykra rzecz, że odchodzi tylu artystów, uczcimy to właśnie tymi kawałkami. Wracamy za moment.

Moi drodzy, za nami Billy Withers i Gordon Haskell, a przed nami dwa ciekawe utwory pochodzące z serialu Californication, tam właśnie je poznałem. Będzie to Goose Black i cover Black Sabbathów Paranoid w super fajnej odsłonie oraz Gregory Alan Isaacow If I Go, I'm Going. Piękne utwory, słuchamy.

ale nas zachwycili. No naprawdę bardzo ciekawe wykonanie, szczególnie coveru Goose Black Paranoid, czyli Sabatów. No i Gregory Alan Isakow, If I Go, I'm Going To. Piękne utwory, poznałem je właśnie w serialu Californication. Fajna produkcja, ciekawa produkcja, zabawna produkcja, rock'n'rollowa produkcja, bo my cały czas jesteśmy w rock'n'rollu. Nie zapominamy o tym nawet na moment. Moi drodzy, przed nami teraz punkt stały tej audycji, czyli co? Zastanówmy się, jak nam minął weekend, tamten tydzień, jakie wnioski na plus, jakie na minus. Teraz będzie całkiem inny klimat refleksyjny, czyli Mac DeMarco Chamber Reflection. Wychillujmy się trochę indie rocka. A tuż po nim Cat Power The Greatest.

Moi drodzy, romantyczno-rockową część mamy już dzisiaj z głowy. No chyba, że ten utwór, który jeszcze potem będzie, to tak się mieści w tych ramach. Za nami Mac DeMarco Chamber Reflection oraz Cat Power The Greatest. A przed nami Stevie Ray Vaughan, Lenny, piękny, gitarowy, stratocasterowy, jakkolwiek to nazwać, sound, który uwielbiamy, kochamy i dlatego puszczamy. A tuż po tym Homo Twist. Moi drodzy, to będzie live z Kazimierza Dolnego z 95 roku. Jaka piosenka? Niech to będzie właśnie ta piosenka zagadka na koniec. A live dlatego, żebyście mieli przedsmak tego, co będzie się działo na festiwalu. Kończymy ten piękny poniedziałkowy wieczór. Kuba Długosz, audycja Winyl. Słyszymy się za tydzień. Cześć!

0: tylko buty robi szef, niech ubrania szyje krawiec.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

Dobry wieczór Państwu, Super Mario. Jak co poniedziałek, radio Odzew. To był zespół Lazard z Belgii, więc tak bardziej po francusku. Piosenka nosi tytuł, tak jak było słychać, How Does It Feel? Rok 2025. Zaleciało troszkę Talking Heads, tak mi się wydaje. Nieważne. Jedziemy dalej. Rok 97 i zespół Fluki z piosenką Absurd. Oni są z Anglii. Absurd kojarzy mi się z zespołem Darka Duszy. Darka Duszy od śmierci klinicznej, Shaking Doody, a teraz chyba Darek Dusza i Demony. Ale nie o Darku Duszy mowa. Zespół Fluki, piosenka Absurd.

spreads the word. Anybody with the hot votes love.

To teraz będzie zespół z Kanady. Rok 2013. Zespół nazywa się King Cup Steely, a piosenka nosi tytuł Dead Heart Colonies. I znów będzie więcej śpiewania, coś w stylu Elvisa Costello na przykład. Zapraszam.

A teraz wycieczka, krótka wycieczka do Hiszpanii. Zespół nazywa się Colombo, rok 2012. Piosenka nosi tytuł Molten Metal. Troszkę bardziej elektronicznie i transowo, ale spokojnie.

Jeszcze odrobinę elektroniki z Los Angeles tym razem. Tym razem rok 2019, postpunkowy zespół Automatic z piosenką Highway. Zapraszam.

Zapraszam Państwa na blog w Słoniarni, dlatego że kolejne cztery piosenki będą miały dokładnie ten sam tytuł. Elefant, zespoły z różnych krajów i bardzo różny klimat. Te słonie będą nadawać w różnych narzeczach, będą mniej lub bardziej ryczeć. Nie wiem, czy one się rozumieją, ale myślę, że język muzyki jest bardzo uniwersalny. Pierwszy słoń to King Crimson i oczywiście piosenka pod tytułem Elephant Talk. Rok 81 z płyty Discipline. To będzie najstarszy brytyjski słoń.

Kolejny słoń będzie z Bostonu, przyszedł na świat w roku 2011 i będzie radośnie porykiwał. Zespół Macrotons, piosenka oczywiście pod tytułem Elefant. Zapraszam.

Ten słoń, który będzie porykiwać teraz, to słoń również z UK, ale rok 2020 to rok jego narodzin. Słoń będzie porykiwać w narzeczu jakimś afrykańskim, to wyraźnie słychać, że to afrykańskie słonisko. Zapraszam.

I jeszcze raz słoń, tym razem to słoń grecki. Grecka odmiana słonia w wykonaniu Mistera T, rok 2017, i tym samym zakończymy dzisiejszą wizytę w słoniarni. Tak jakoś mi się złożyło, że chciałem włączyć piosenkę Macrotons, a przyszło mi do głowy, że jest jeszcze Sorcerers. I tego słonia też chciałem dodać, a później jeszcze dwa inne przyszły mi do głowy i stąd ta dzisiejsza słoniarnia. Mam nadzieję, że dobry strzał, że dobrze się bawicie. Zapraszam.

To troszkę soulu i funky z Brooklynu. Zespół The Bados Band i piosenka Ghost Walk, rok 2005. Zespół The Bados Band nie będę przedstawiać, bo są stałymi gośćmi. I jeśli ktoś słuchał mnie kilka razy pod rząd może, to musiał trafić na ten zespół kiedyś. Proszę uprzejmie.

Kolejna kapela, kolejny zespół, kolejni muzycy pochodzą ze Szwecji. Piosenkę z roku 2017 nazywają się Toads of the Short Forest. Jest to taki szwedzki skład, każdy z muzyków z innego miasta, bo jest tam... No, w zasadzie wszystkie te z południowej części Szwecji, ale jakoś się spotkali, jakoś się dogadali i całkiem fajnie grają. Toads of the Short Forest i piosenka pod tytułem Toads of the Tall Desert.

I zbliżamy się do końca, więc teraz będzie radosny Mark Sandman i zespół Morphine, czyli barytonowy saksofon, barytonowy saksofony w zasadzie, bo czasami grywał i grywa jednocześnie na dwustrunowy bas Marka Sandmana. I piosenka pod tytułem Scratch z 1995 roku, a Morphine jest z Massachusetts. Jedziemy.

I mieści nam się tu jeszcze dziś zespół z Colorado, zespół Elite Force, który występował tu przed tygodniem, rok 2021, piosenka Hardwired. Troszkę więcej elektroniczki, a na koniec też w ogóle pojedziemy z elektroniką. Zapraszam.

A teraz to już naprawdę koniec i tak jak obiecałem, koniec będzie elektroniczny, ale będzie się wiązać z tym, co otwierało dzisiejsze spotkanie, mianowicie How Does It Feel? How Does It Feel będzie się pojawiać tu w tej piosence dość często. Piosenka nosi tytuł Let Forever Be z 99 roku i będzie to zespół Chemical Brothers z płyty Surrender, płyty, która gdy się ukazała, naprawdę bardzo ostro grzała się w moim odtwarzaczu i do tej pory mam do niej ogromny sentyment. Na pożegnanie Chemical Brothers i Let Forever Be. Ja życzę Państwu udanego wieczoru i udanego tygodnia i w ogóle wszystkiego, żeby Wam się udawało. How does it feel? Dziękuję. Ja czuję się jak zwykle. Dobranoc Państwu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na kolejny program z cyklu Polskie Jazz. Dziś mam przyjemność przedstawić płytę Leszka Możdżera Impressions on Chopin, czyli impresje chopinowskie. Nie ma chyba potrzeby analizowania i szczegółowego opisywania płyty, która nie jest nowa, istnieje na rynku ponad 10 lat, a dla pewnego kręgu fanów stała się niemal kultowa. Leszek Możdżer co najmniej kilkakrotnie podchodził do jazzowych interpretacji utworów Fryderyka Chopina. Nagrał je dla Polonii Records, wykonywał na wspólnym z Adamem Makowiczem koncercie w Carnegie Hall. Nagrał program dla polskiej telewizji i cały taki trwający około godziny program dla wytwórni Naif w 1999 roku. Teraz właśnie ta płyta została wznowiona i wydana na rynku polskim. Znaczy teraz, jakiś czas temu. Dobrze, że jest ona u nas łatwo dostępna, bo to doskonały album. Byłem świadkiem, jak Leszek Możdżer wykonywał podobny program w Warszawskiej Akademii Muzycznej. Było wspaniale. Jego styl, dziś tak łatwo rozpoznawalny, był charakterystyczny już wtedy, gdy nagrywał tę płytę. Dbałość o artykulację, ich brzmienie, niezwykła wrażliwość na barwy dźwięku. To słychać wszędzie. Są tu i zabawy harmoniczne. Etiuda numer 9, opus 25 i mnóstwo rytmicznych pomysłów ze skojarzenia z jazzowymi standardami. My Secret Love i Segment. Zaskakujące zmiany barwy, tłumienie strun fortepianowych daje kapitalny efekt marimby w preludium G-dur. Możdżer nie waha się przed niczym, dwukrotnie zatrudnił perkusjonistę na bębenkach, to Majid Kalacz, grający na instrumencie o nazwie Tombak. Najwidoczniej chciał mieć prawdziwego partnera do improwizacji rytmicznych. Pomysł goni pomysł, a wszystko wykonane tak perfekcyjnie, że przekonuje natychmiast. Tego trzeba słuchać i znów się zachwycać, radować, bo to muzyka radości. No i to wypadałoby przeczytać, co mamy do zaprezentowania, ale ja nie wiem, czy jest sens, bo to są same mazurki, preludia, nokturny i to będzie tak, jakbym recytował. Nie ma sensu. Trzeba po prostu posłuchać muzyki. Jest tych utworów 15. No to co? Posłuchajmy sobie Leszek Możdżer, Impressions on Chopin, rok 2010.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Max. Słuchowisko Wojciecha Mazurkiewicza.

0: ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده
1: Dobry, moi drodzy. Świetnie, że już jesteście. Jak tam, Glorio? Co z twoim prawem jazdy?
2: Fatalne, znowu oblałam egzamin.
1: Co?
2: No, całe szczęście, że Alan mnie tu przywiózł.
1: Co ty mówisz? A jak idzie twoja powieść, Alan?
3: No, mniej więcej tak jak sprawy Glorii. Nie skończy ich chyba nigdy.
1: Tak, no siadajcie. Co słychać w Londynie?
3: Nic specjalnego. Chłodno, ale przyjemne.
1: A dobrą mieliście podróż?
3: Nieszczególną. A kto ci kazał kupować dom na tym cholernym szkockim pustkowiu?
1: Ja mam tu spokój, mój drogi, mogę pracować i nikt mi nie przeszkadza. Zresztą wkrótce zrobię sobie zasłużony urlop. Moje obrazy wiszą już u pewnego bogatego snowa w Los Angeles.
3: Zawsze tak nazywasz ludzi, którzy ci płacą?
1: Zawsze. Nikt znający się na sztuce nie kupiłby takich bohomaców.
2: Och.
1: To zresztą nie ma większego znaczenia. Najważniejsze, że płacą. A nie zastanawiam się nad tym, czy maluję dobre obrazy, tylko ile za nie dostanę. Pieniądze to jedyna rzecz na świecie, która ma jakiś sens. A w jaki sposób je zdobyć, to też nie jest ważne.
2: Zdaje się, że masz gości.
3: Czy to przypadkiem nie jest wóz Edgara?
1: Aha, tak to on. Napijcie się, moi drodzy, czegoś, a ja mu otworzę. No,
3: nie żałujmy.
1: Jak się ma? Chodź, Edgarze. Czekamy na ciebie.
4: Witam cię, królu malarzy. Obydwa sława trwała wiecznie.
1: Przestań. Napijesz się whisky?
5: Bardzo chętnie.
4: Kogo widzę? Jak się masz, Glorio?
2: No, Edgarze, co u ciebie? Dużo malujesz?
4: Jestem tytanem pracy i tworzę arcydzieła. Niestety nikt nie chce ich ode mnie kupić.
1: Ale masz za to przyjemność, że jesteś prawdziwym artystą.
4: Nie kpi, Max, nie jestem wcale jakimś maniakiem. Potrzebuję pieniędzy jak wszyscy.
3: Nieprawdopodobne.
5: Zmieńmy temat, co?
4: Chyba będziesz miał jeszcze jakichś gości, Max. Parę mil stąd wyprzedziłem niebieskiego Morrisa, to chyba Susan.
1: A jeśli to był niebieski Morris, wierzę, to możliwe. Tak, ma przyjechać.
4: Ale za kierownicą siedział mężczyzna.
2: To pewnie jej najnowszy przyjaciel. Ta dziewczyna ma niesamowity temperament.
3: Proszę, naprawdę ma kogoś nowego?
2: Ona ma zawsze kogoś nowego. Ciekawe, kto to jest. Znam mniej więcej ideę o tej samiczki. Myślę, że się niewiele pomylę. Zresztą, jeżeli chodzi o mnie...
6: Dobry wieczór. Poznajcie się, to jest mój nowy przyjaciel Patryk, a to Gloria, Alan, Edgar i gospodarz Max. A tu stoi Barek, który znając moich przyjaciół będzie niedługo pusty, więc staraj się być w pobliżu. Eh?
4: Bardzo słusznie. Chodź, Patryk, chodź, naleję ci drinka.
3: Susan, mówiłem mi wiele o was. Trochę dziwnie się tu czuję, sami ludzie sztuki, plastycy, literaci.
4: Ja zupełnie niepotrzebnie się tym przejmujesz. Przy bliższym poznaniu okaże się, że to nudziarze. A ty czym się zajmujesz?
3: Ja trochę fotografuję.
4: No proszę, to też ciekawe zajęcie.
3: No tak, to potrafi wciągnąć. Czasami nawet uda mi się umieścić jedno albo dwa zdjęcia w jakimś magazynie, ale raczej rzadko.
4: Nie przejmuj się, jesteś młody, wszystko jeszcze przed tobą.
3: Tak się tylko mówi. Przecież ty nie jesteś dużo starszy ode mnie.
4: No, raczej dużo, to nie zależy od wieku.
3: A od czego? Doświadczeń?
4: W pewnym sensie. Można się zestarzyć nawet w młodym wieku.
3: Ja nie wierzę, jesteś znany, masz popularność, pieniądze.
4: Ja i pieniądze. Świetny jesteś. Nabijmy się, przyjacielu, to nie nasza whisky. Na szczęście nie musimy za nią płacić.
3: Słuchaj, a właściwie z jakiej okazji odbywa się to przyjęcie?
4: Jak to nie wiesz? Susan ci o tym nie mówiła?
3: Nie, nic konkretnego mi nie mówiła. A jest jakaś specjalna okazja?
4: Człowieku, jasne, że jest. Max sprzedał kilka swoich obrazów jakiemuś bogatemu Jankezowi.
3: Pewnie nieźle na tym zarobił.
4: Jasne, że nieźle. Max! Ile dostałeś za płotna?
7: Dużo!
4: Ale ile? Nie bądź taki tajemniczy.
7: Więcej niż ty zarobiłbyś przez rok. 5 000 funtów.
4: Słyszałeś? Więcej niż ty zarobiłbyś przez rok, bydlak.
3: Zdaje mi się, że nie przepadacie za sobą.
4: Właśnie. Więcej niż ty zarobiłbyś przez rok. Mógłbym dostać za swoje obrazy 3 razy tyle, tylko koło tego trzeba chodzić, łasić się różnym handlarzom i snobom. Ja tego nie potrafię.
3: A Max?
4: O, Max? Jest do tego stworzony. Ten człowiek nie cofnie się przed niczym, żeby tylko dopiąć swego...
3: No wiesz, to też swego rodzaju sztuka.
4: A pewnie, że tak. Zazdroszczę mu tego, ale z tym się trzeba chyba urodzić. Nie, nie. Więc napijmy się jeszcze.
2: Słuchaj, mówisz poważnie, Alan? Ona chce do niego wrócić?
3: Ależ tak, tylko po to tu przyjechała.
2: Po tym wszystkim, co zrobił, ja bym do niego nie wróciła. W ogóle nie chciałabym go widzieć na oczy.
3: Ale ona go po prostu kocha. Widzisz, ty masz do tych spraw zupełnie inny stosunek.
2: Chcesz powiedzieć, że ja nie potrafię kochać, tak?
3: No chyba nie tego byczka, z którym przyjechałaś.
2: A dlaczego by nie? Uważasz, że tylko tacy wielcy intelektualiści jak ty albo Max są godni miłości? Coś ci powiem, jesteście nudnymi snobami. 100 razy wolę tego chłopca.
3: W porządku, skarbie, nie chciałem cię urazić. Nie, na mnie przecież ja nie. No to nalejcie jeszcze.
2: No, on tak, to dziękuję.
3: No, czekaj trochę. Właśnie. Spójrz. Spójrz dyskretnie w stronę Glorii i Maxa.
2: Nie wyglądają na parę zakochanych.
3: Właśnie to samo zauważyłem. Ale Max jest teraz w cenie.
2: No i co?
3: Nie dawałbym Glorii dużych szans. Właściwie to żadnych szans.
2: Max?
1: Tak?
2: Mogę z tobą pomówić?
1: Oczywiście. No. Chodźmy na górę do mojego pokoju. Tam porozmawiamy sobie spokojnie.
3: Chodź. Afe, afe, afe.

0: Edgarze?
1: Tak?
0: Rozmawiałeś z tym przyjacielem Sizem? Co to za facet?
1: Zupełnie rozsądny chłopak.
0: Czym się zajmuje?
1: Fotografuję.
0: Porna?
1: Nie wiem, pewnie w to się bawił. W każdym razie gość z ambicjami. Robi fotografię artystyczną i nawet czasami uda mu się coś sprzedać, tak twierdzi.
0: Na Krezusa nie wygląda, dolać ci?
1: O, zobacz. My za to wyglądamy. Nie mamy złamanego pęsa. Udajemy tylko. Ciągle udajemy, Alanku.
0: Masz rację. Zresztą, coś podobnego powiedziała mi także Susan. Co, uzgadnialiście to ze sobą? No, nie ma co gadać. Ona i Patryk powinni być znakomitą parą. Susan wreszcie znalazła mężczyznę, który nie przerasta jej inteligencji. To chyba jedyny taki egzemplarz w całym Zjednoczonym Królestwie.
1: Słuchaj, chłopaczku. A może ty po prostu miałeś na nią ochotę i teraz, kiedy ci ją sprzątnięto sprzed nosa, gniewasz się na cały świat? No, przyznaj się.
0: Szalenie dowcipny jesteś, wiesz? Masz świetny humor.
1: Przeciwnie, daleko mi do tego. Tobie chyba też.
0: No to zmieńmy temat.
1: A dlaczego? Czujesz się zagrożony? No to spróbujemy to zanalizować. Będzie dobra zabawa. Zrobimy analizę strukturalną. Albo lepiej psychoanalityczną.
0: Słuchaj, jak miałem 16 lat i wracałem do domu na rauszu, to wiesz, co robiłem, żeby rodzice się nie zorientowali?
1: Byłeś bardzo grzecznym chłopcem.
0: Starałem się jak najmniej mówić. I to radziłbym teraz tobie.
1: No, jak będę potrzebował twojej rady, to sam cię o nią poproszę.
0: W porządku, skończymy rozmowę, jak wytrzeźwiejesz.
2: O, Susan, byłaś na górze u Maxa?
3: Chciałam przemówić mu do rozsądku. To nie głupi facet, ale czasami potrafi być nieprzyjemny.
2: Ja zauważyłem. Bardzo się starał, żeby zrobić przykrość temu drugiemu plastykowi.
3: Edgarowi? Nie, to drobiazg. Jest przede wszystkim nie fair w stosunku do Glorii. Wiesz, to nawet nie chodzi o to, że on jej nie kocha, to nie jego wina, ale nie musi być tak okrutny, to zupełnie niepotrzebne.
2: Co, mówiłaś mu o tym wszystkim?
3: O czym? A, tak, mówiłam. Ale chyba nie wziął na serio moich słów.
2: No to ty jesteś zdenerwowana nie na żarty.
3: Wiesz, po prostu nie lubię takich rozmów.
2: Tak, to co lubi? Tak, bardzo przyjemne party. Jestem ci strasznie wdzięczny, że mnie tu przywiozłaś.
3: No to raczej ty mnie przywiozłeś. Bez ciebie bym tutaj nie przyjechała, głupta się. No pocałuj mnie.
2: Kochani!
4: Słuchajcie!
1: No!
4: No co jest z Maxem? Nie ma już chyba godziny. No muszę spać, czy co?
3: Właśnie.
4: No to nie zbuję gości, no jak?
3: Rzeczywiście, długo go nie ma, jakby zupełnie o nas zapomniał. Pójdę po niego.
5: Nie, trudź się, moja droga, ja pójdę.
3: Naiwna gąska.
2: Poprośmy Maxa, żeby nam opowiedział o tej wielkiej transakcji. Strasznie jestem ciekawy, jak się je przeprowadza.
1: Czasami lepiej nie wiedzieć.
2: No w każdym razie to musi być bardzo interesujące. 5000 funtów to w końcu olbrzymia suma.
0: Tak, to rzeczywiście kupa forsy.
2: Ach, gdybym to ja miał 5000 funtów, to zaraz kupiłbym sobie...
3: Co się stało?
0: Co to za...
3: Co się stało? Max! No co, Max?
1: Dziewczyno.
3: No co, Max?
5: Max zamordowany!
3: Boże, może jak on wygląda z tą rozbitą głową.
0: Rzeczywiście wygląda nieszczególnie.
2: Czy on na pewno nie żyje?
1: Nie widziałem nigdy bardziej nieżywego trupa.
2: Jak to się mogło stać?
3: Właśnie.
0: Zapewne został... No tak, został uderzony tą mosiężną popielniczką. No zobacz, tam na podłodze.
1: Ale... Zawsze mówiłem, że polenie szkodzi.
3: Ale kto to mógł zrobić? Słuchajcie.
1: Jedno jest pewne. Nie zrobił tego sam Max.
3: Przez...
2: Jak sądzisz, Alan, czy to mogła zrobić kobieta? No czaszka jest chyba strzaskana, do tego potrzebna jest spora siła.
0: Niekoniecznie. No spójrz, ta mosiężna popielniczka z figurką jest ciężka. Ale za to można ją wygodnie chwycić dłonią. Waży chyba ze 2 funty. No przy takiej masie nie trzeba być siłaczem, żeby komuś rozbić głowy.
6: Czy coś zginęło?
1: Nie wiadomo. Trzeba się rozejrzeć po pokoju. Zacznijmy od biurka.
0: No? Chwileczkę, stop! Stop! Nie dotykaj niczego. Zostawisz odciski palców.
3: A słusznie.
1: No tak. Ma ktoś rękawiczki?
6: Ja mam w samochodzie. Zawsze prowadzę wóz w rękawiczkach.
0: Więc przynieś je szybko. A my w tym czasie zawiadomimy policję. Halo? Komisariat policji? Dzwonię z willi Maxa Chesterfielda. Marlboro Hill 74. Moje nazwisko Winston. Alan Winston. Chciałem zameldować o morderstwie. Tak, tak, tak jest. Gospodarz został zabity. Tak. Na śmierć, no żadne żarty. Kiedy? Za pół godziny? No oczywiście, czekamy.
1: No i co?
0: Za pół godziny. Przyjadą, ale dopiero za pół godziny.
1: A dlaczego tak późno?
0: Aj, sierżant to jakiś szkocki kretyn. Coś mi tłumaczył, że na wozu, że daleko, że coś w tym stylu. No. Ale zabronił nam opuszczać dom i pewnie poszedł pracować spódniczkę szkocką.
3: Czyli, że najbliższe pół godziny spędzimy razem z mordercą.
5: Strasznie.
3: Uspokój się.
0: Morderstwa są w ogóle okropne.
1: Mówmy tak wszyscy, a za chwilę dojdę do wniosku, że Max popełnił samobójstwo, rozbijając sobie sam tył głowy popielniczką.
5: Skąd wiesz, że popielniczką?
1: A czy? Przecież to widać.
6: Już jestem, mam rękawiczki.
0: No to teraz je nałóż. Tak. Podejdź ostrożnie do biurka i otwórz szufladę. Ale ostrożnie, delikatnie. No i?
3: No.
6: Specjalnego, kolorowe magazyny, reprodukcje. O, jest jakaś koperta.
0: No to daj ją tu.
6: Czy to możliwe, żeby trzymał ważne rzeczy w otwartym biurku?
0: Ach, nie znasz go, nigdy niczego nie chował, był leniwy.
3: Otwórzcie tę kopertę.
0: Czekaj sekundkę, niech on otworzy, on ma rękawiczki.
3: No.
6: Pieniądze.
3: Ile?
6: Sporo. Raz, dwa, trzy. Dokładnie 5000 funtów.
1: Czyli akurat tyle, ile dostał za obrazy.
6: A czy on miał jeszcze coś wartościowego?
3: No na przykład co?
6: No nie wiem, no obrazy, stare sztyki.
5: Miał pełno takich rzeczy, ale ich wartość nie jest raczej zbyt duża. No, przynajmniej dla złodzieja.
0: No w ogóle nie wygląda, żeby coś zginęło.
1: Oprócz Maxa oczywiście.
5: No, Boże, ten drań jeszcze żartuje.
0: Spokojnie. Teraz schowaj te pieniądze. I włóż tę kopertę z powrotem, Patryk.
6: Tak.
0: A my zejdźmy na dół.
1: Chodźmy.

0: Zaraz, kto? Kto z nas wychodził z tego pokoju?
1: Susan! Ona poszła na górę, wszyscy widzieliśmy.
0: Kto jeszcze?
2: Zdaje mi się, że ja wychodziłem na chwilę. Chciałem obejrzeć, jak urządzona jest willa, ale...
0: Co, ale?
2: Ty też wychodziłeś, Allen.
0: Właśnie, ty też wychodziłeś. W jakim celu? Drogi Edgarze, o to samo i ciebie mogę zapytać.
3: Mnie?
0: Tak. Ciebie. O ile sobie przypominam, opuściłeś nas na pewien czas.
3: Poszedłem umyć ręce, a ty?
2: Dajcie spokój, to do niczego nie doprowadzi. Każdy z nas wychodził z tego pokoju i mógł wejść na górę do Maxa.
1: O, przepraszam. Przepraszam bardzo, ale ja cały czas byłam tutaj. Wcale nie wychodziłam.
3: Fakt. Tylko Gloria była cały czas tutaj.
4: No niezupełnie. Przecież to właśnie ona zawiadomiła nas o morderstwie.
1: Tak, ale kiedy ja tam weszłam, Max już nie żył.
4: No to ty tak twierdzisz.
0: Chwileczkę. To jest zastanawiające.
3: Co?
0: To, że morderca nie wziął pieniędzy.
3: Może nie zauważył, albo się spłoszył.
0: Może, ale to jest mało prawdopodobne. Nawet dziecko zajrzałoby do biurka, przecież biurko nie było zamknięte.
3: To przecież jasne. Ktoś z waszej czwórki miał inny powód, żeby zamordować Maxa.
1: Czwórki? Raczej z piątki. Ty jesteś piątki.
3: Siebie wykluczam.
1: Dlaczego?
3: To proste, ponieważ wiem, że tego nie zrobiłem.
1: Ty wiesz. Nie wiem tylko, czy policja będzie o tym przekonana.
0: A, zaraz. Mam pewien pomysł.
3: Jaki znowu pomysł?
0: Do przybycia policji zostało jeszcze jakieś 20 minut.
3: No i co z tego?
0: Zamiast bezczynnie siedzieć, spróbujmy sami znaleźć mordercę.
3: Jak to sobie wyobrażasz?
0: No przecież ktoś z nas miał powody, żeby zabić Maxa. Może uda nam się dowiedzieć, kto?
1: To jakiś koszmarny pomysł.
0: Myślę, że Gloria miałaby motywy.
1: Ja? Co ty mówisz?
2: No, kochałaś Maxa?
1: To nie twoja sprawa.
2: No jeżeli ci zależy na wykryciu mordercy, musisz odpowiadać.
1: No więc kochałam go, no. No i co z tego? No i co z tego? Byliśmy kiedyś ze sobą bardzo szczęśliwi.
2: Obserwowałem was dzisiaj. Max potraktował cię dość brutalnie.
1: Tak. Nie zaprzeczaj go. Po prostu zerwał z tobą, tak?
2: Czy to prawda?
1: Tak.
2: No. On odrzucił twoją miłość. Dlatego go zabiłeś.
1: Nie, to nieprawda. Ja go kochałam. Nie mogłam tego zrobić.
2: Ale jesteś wrażliwa. W chwili wzburzenia ludzie popełniają różne głupstwa.
1: Ja nie brałam poważnie tego, co on mówił. Znałam go dobrze. Kiedy Max miał kłopoty, nie liczył na nikogo. Wszyscy go unikali. A teraz, kiedy los się do niego uśmiechnął, Max chciał pokazać, że jest twardy, nie czuły, ale ja wiedziałam, że to tylko poza. On w gruncie rzeczy mnie kochał. Ja wiedziałam, że on mnie kochał.
0: Więc kto twoim zdaniem pragnął śmierci Maxa?
1: To przecież jasne. Edgar!
3: Ta dziewczyna zupełnie zwariowała, co?
2: Ale dlaczego uważasz, że Edgar miałby powód, żeby go zabić?
1: No bo go nienawidzi.
3: Nie, no to już zupełna bzdura.
1: Tak jest, nienawidził go, zazdrościł mu wszystkiego, powodzenia, pieniędzy, sławy, a przede wszystkim talentu.
3: Czego?
2: Ja też zauważyłem, Edgar, że nie lubiłeś Maxa. Powiedziałeś nawet o nim bydla.
3: Bo to prawda, on był wyjątkowym draniem.
2: No dlaczego tak uważasz?
3: Sam słyszałeś. Jego największym pragnieniem było poniżać ludzi. Miał jakiś utajony kompleks czy co i teraz się na wszystkich odgrywał.
0: Czy dlatego chciałeś go zabić? Po co wychodziłeś?
3: Mówiłem już.
0: Kłamiesz.
3: No więc dobrze, poszedłem do niego. Chciałem z nim porozmawiać.
2: Porozmawiać.
3: Tak. Myślałem, że się może wreszcie dogadamy, pogodzimy. Nie wiem.
2: No i co, udało ci się?
3: Nie. Bo w ogóle z nim nie rozmawiałem.
2: Dlaczego?
3: No, rozmyśliłem się. Zrozumiałem, że to nie ma sensu. On wziąłby to wszystko za moją słabość. Zresztą nie wiem, dajcie mi spokój.
0: O ile cię dobrze zrozumiałem, nie wchodziłeś do jego pokoju. Gloria też nie wchodziła.
1: Tak.
0: Więc kto z nas był u Maxa?
3: Susan.
1: Sama prosiła o rozmowę. Tak.
4: Wcale tego nie ukrywam, byłam u niego.
3: Po co?
0: Po co?
4: No przecież już mówiłam, chciałam z nim porozmawiać o Glorii.
1: O mnie?
4: No tak, widziałam jak cię potraktował. Chciałam przemówić mu do rozsądku. O,
1: ty chyba sama nie wierzysz w to, co mówisz. Przecież to zupełna bzdura. Takie rzeczy to możesz mówić temu chłopcu, ale nie mnie. Znam cię dosyć dobrze. Wiem, że mnie nie cierpisz.
4: Ja cię naprawdę lubię.
1: Ja mam w to wierzyć.
3: To rzeczywiście brzmi trochę nieprawdopodobnie.
1: Zupełnie nieprawdopodobnie, ale ja wiem, po co ona tam poszła.
4: No po co, no?
2: No więc mów.
0: Mów.
1: Była mu winna pieniądze.
2: Pieniądze?
1: Tak. Dokładnie 1000 funtów. Max mówił mi o tym.
2: Czy to prawda?
4: Niestety tak.
2: A dlaczego nie powiedziałaś o tym wcześniej?
4: Bo to nie ma nic do rzeczy.
1: O, wydaje mi się, że ma.
2: Mów wszystko od początku.
5: Otrzymaj dostęp do ponad 200 wyjątkowych nagrań. Słuchowisk na podstawie tekstów Iwaszkiewicza, Mrożka, Dygata, Makuszyńskiego, Różewicza, Kawki, Oskara Wilda, Tołstoja, Gogola, Bułhakowa, Janickiego, Gombrowicza czy Andrzejewskiego i innych wybitnych autorów. Chcesz posłuchać adaptacji utworów Agaty Christie? Przygód dobrego wojaka Szwejka? Anny Kareniny? Seriali Ręczna Robota? Malinówek? Studenci trzeciego wieku? Okno na świat? I wielu, wielu innych? Każda osoba wspierająca nasz kanał ma dostęp do dodatkowych nagrań. Link znajduje się w opisie tego nagrania. Zachęcamy i dziękujemy za wsparcie.
4: No więc, były mi kiedyś potrzebne pieniądze, 1000 funtów. I Max mi je pożyczył. Wypisałam mu pokwitowanie, pieniądze się rozeszły, a ja nie zdołałam na razie zgromadzić całej sumy.
2: Czy to była pożyczka na jakiś określony czas?
4: Tak, tak, na pół roku.
2: Kiedy miał upłynąć termin?
4: W przyszłym tygodniu.
1: No to teraz wszystko już jasne, nie ma o czym mówić. To Susan go zabiła. No,
0: co ale dalej? Chwileczkę, co było dalej?
4: No, poprosiłam Maxa o przesunięcie terminu o 3 miesiące.
2: A
4: tylko
2: on?
4: No zgodził się i
0: Zaraz. Max zgodził się na przesunięcie terminu?
4: No.
0: Znając go, powiedziałbym, że to mało prawdopodobne.
3: W sprawach finansowych Max by nie poszedł na rękę własnej matce.
4: Ale uspokój się.
2: No, nawet gdyby to była nieprawda, Susan nie zabiłaby Maxa z powodu 1000 funtów.
4: No właśnie.
1: Mordowano już dla znacznie mniejszych.
4: Ta idiotka jest zupełnie zaślepiona. Dlaczego ona mnie tak nienawidzi?
3: Robi się coraz weselej.
4: Po rozmowie z Maxem byłam bardzo zdenerwowana. Zapaliłam papierosa i usiadłam w fotelu. Widzieliście, tam w korytarzu na piętrze jest taka wnęka zasłonięta jakimiś nowoczesnymi rzeźbami czy coś. Chciałam być sama i w spokoju przyjść do siebie. I po paru chwilach usłyszałam kroki na korytarzu. Wyjrzałam dyskretnie, to był Alan. Wszedł do pokoju Maxa. Podeszłam do drzwi.
3: Podsłuchiwałaś?
4: Nie mogłam się powstrzymać. Usłyszałam podniesione głosy, kłócili się. Zorientowałam się, że Max szantażował Alana jakimś listem, a Alan groził, że Maxa zabije.
3: No to jest świetne.
4: Tak, i przestraszyłam się i zbiegłam na dół, to wszystko.
2: Czy to prawda, Alan?
0: Prawda.
2: Wytłumacz się. Zatem jesteś w tej chwili najbardziej podejrzany. Zresztą ty sam wymyśliłeś to śledztwo.
0: Dobrze. Max miał mój list, z którego jasno wynikało, że jestem zamieszany. No, powiedzmy, w aferę z przemytem narkotyków.
1: Coraz lepiej.
3: Nie doceniałem cię, przyjacielu.
0: Dziękuję.
2: Nie wiem, w jaki sposób ten list znalazł się w jego rękach, szczegółami. Zresztą nie będę was nudził. No,
0: zresztą okazuje się, że nie tylko mnie szantażował.
3: Pewnie zaraz okaże się, że i Patryk był ofiarą Maxa i miał powody, żeby go sprzątnąć.
0: Nie. To byli ludzie, których wy raczej nie znacie. Faktem jest, że Max na tym wszystkim dobrze zarabiał. Pokazał mi nawet pieniądze. 10 000 funtów. Połowa była za obrazy, a reszta to interesy. Mniej więcej takie jak ze mną. Chciałem wykupić mój list, ale się nie zgodził. Żądał tylko co jakiś czas pieniędzy za milczenie. Myślę, że w gruncie rzeczy to nawet nie chodziło mu o pieniądze.
6: A o co?
0: O co? O przyjemność posiadania władzy nade mną. Fromm nazywa to sadyzmem.
1: Kto?
3: Fromm. Nie znasz faceta, kochanie, nie.
2: Czy wtedy postanowiłeś go zabić?
0: Dzisiaj też nic nie załatwiłem. Wyszedłem wściekły. Wtedy się zdecydowałem. Choć muszę przyznać, również myślałem o tym grubo wcześniej.
1: No i wreszcie się przyznał.
0: Wróciłem znowu na górę. Wiedziałem, że Max trzyma mój list w szufladzie razem z pieniędzmi. Cicho otworzyłem drzwi do jego pokoju i... No muszę was rozczarować. Max już nie żył.
3: Jak to?
0: No ktoś mnie uprzedził.
2: No to zrozumiałe, że się nie przyznajesz. A co zrobiłeś potem?
0: Otworzyłem biurko. Zabrałem list. No i notes Maxa, w którym zapisane były nazwiska szantażowanych osób. No i aktualny stan finansów. Proszę. Proszę. Mam je tutaj. Wszystko jest opisane bardzo dokładnie.
2: No, czy brałeś coś jeszcze?
0: Nie, najważniejszy był list. No to zabrałem przypadkowo. Zresztą miałem mało czasu. Bałem się, że ktoś wejdzie do pokoju. No. Strasznie mi przykro, ale ja go nie zabiłem.
1: No ktoś go jednak zamordował.
3: Wszystkie poszlaki wskazują na Alana.
1: Słuchajcie, a może ktoś z nas jest maniakiem? No tak, czytałam kiedyś w Timesie o jednym mordercy maniaku. Nazywał się, no zaraz sobie zaraz przypomnę, John Corbis, czy jakoś
0: Glorio,
1: inaczej.
0: Glorio,
1: poczekaj.
0: To nie była zbrodnia popełniona przez szaleńca. Jest w niej coś bardzo logicznego.
3: W takim razie ty, Alan, jesteś mordercą. To jest najbardziej logiczny wniosek.
6: Zaraz. Pokażcie mi ten notes. O. No tak, oczywiście. Co? Alan wspominał, że Max pokazał mu pieniądze. 10 tysięcy funtów. No i to jest zapisane w notesie. O, a w kopercie było tylko 5 tysięcy. To znaczy, że kradzież jednak została popełniona.
0: O. Brawo. I to jest właśnie dowód mojej niewinności.
1: Ale ja nic z tego nie rozumiem.
0: Zaraz. Wszystko wytłumaczę. No. Ktoś zamordował Maxa i znalazł u niego w biurku 10 tysięcy funtów.
1: Tak.
0: Zostawił te 5 tysięcy, którymi chwalił się Max, a wziął resztę, czyli drugie 5 tysięcy, o których nikt z nas nic nie wiedział.
6: Ale no. Ty wiedziałeś o tym, Max ci to powiedział.
0: No, morderca nie mógł tego przewidzieć.
3: A co z tego wynika? Ja nadal nic nie rozumiem.
0: No, to przecież proste. Ktoś chciał zasugerować, że nic nie zginęło.
6: I wykluczyć morderstwo na tle rabunkowym.
0: No, brawo. Logiczne, że zrobił to ktoś, kto nie miał żadnych motywów poza rabunkiem. Ja ich miałem mnóstwo.
3: Ja też? Nie cierpiałem Maxa, nienawidziłem go.
6: Ja nie mogłam mu oddać długu, Gloria też miałaby swoje powody do niechęci.
0: No więc kto pozostaje?
6: No, Patrick.
0: No, to jest wytwór chorej wyobraźni. On nawet nie znał Maxa.
3: Tak jest.
0: A gdyby tak znaleziono te pieniądze na przykład gdzieś... No, w samochodzie, Susan. A jestem pewny, że właśnie tam je ukryłeś, Patrick.
2: Jakby tam nawet były, to musiałbyś udowodnić, że to ja je tam schowałem.
0: No, to nie byłoby takie trudne, ponieważ tylko ty wychodziłeś na zewnątrz po rękawiczki, prawda? Nikt inny nie opuszczał willi przez cały wieczór. I tu popełniłeś błąd. Tak, teraz trzeba tylko czekać na przyjazd policji. Zaraz będzie tu za 10 minut. No, ona dobrze. Przeszuka wszystkie samochody.
1: Boże, więc to ten chłopiec...
3: Zrobił tylko to, o czym niektórzy z nas myśleli.
6: Boże, może i pomyśleć, że ja go tu sprowadziłam. To zbrodniarz.
0: Myślę, że Patryk nie chciał go zabić. Nie. Zapewne chodziło mu tylko o pieniądze, ale Max go zaskoczył.
6: Cieszę się, że niedługo będzie tu policja i zabierze go.
0: Nie.
6: Co nie?
0: Damy mu uciec.
6: Ależ Alan!
0: Powiedziałem, damy Patrykowi uciec. On zrobił tylko to, co myśmy chcieli zrobić. No nie bądźmy obłudni. Teraz tu mam gdzieś... O, jest. Proszę. Tu mam rozkład lotów z lotniska w Edynburgu. Radziłbym ci opuścić wyspę, Patryk. Ja sam zresztą brałem to pod uwagę i dla siebie. Możesz wziąć mój samochód. Nie. Musiałbyś przekładać pieniądze z wozu Syzen. To zajęłoby zbyt dużo czasu. Za kilka minut będzie tu policja.
2: Dobrze, zrobię tak jak mówisz. Mam przyjaciół w Stanach. Słuchajcie, ja przecież nie...
0: Słuchaj, samochód zostaw przed lotniskiem. I nie zapomnij zabrać resztę forsy z góry. Może ci się przydać.
3: No, to chyba było najlepsze wyjście.
2: Wziąłem pieniądze, postarałem się zostawić trochę odcisków palców. To wam zaoszczędzi kłopotu.
0: Jedź. Masz mało czasu, masz 9 minut.
2: Ale powiedz, Alan, dlaczego to robisz?
0: Jeśli cię złapie policja, wszystko to, o czym tu mówiliśmy, wyjdzie na jaw. Dostanie się do prasy. Sam rozumiesz, że nikomu z nas na tym nie zależy. No spływaj się, no.
4: Żegnaj, Patryk.
0: Ale

Dlaczego nic nie mówicie? Straszna jest ta cisza. Niech ktoś włączy radio.

0: Uwaga, proszę Państwa, podajemy komunikat. Z powodu strajku pracowników lotnictwa wszystkie loty pasażerskie w ciągu najbliższych dni zostają odwołane. A teraz w dalszym ciągu słuchamy muzyki.
1: W teatrzyku Zielone Oko wystąpili Ewa Milde, Roman Wilhelmi, Ewa Wiśniewska, Henryk Bołkołowski, Jan Englert i Marian Opania.
2: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: ain't got no reason to use it nohow.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

na moim podwórku miał kręcić film o UFO i wtedy pani miała wyjść i opowiedzieć o tym, jak widziała UFO w Sobocie, a nawet w Sopocie. Pani mówiła, że kiedyś ludzie mieli więcej czasu i że Nieman dziś śpiewałby nie dziwny jest ten świat, a zwariowany jest ten świat. Polecała mi marść bursztynową, która miała być dobra na wszystko. Testowałem, nie na wszystko działa. Ja polecałem skontaktowanie się z organizacją, która odwiedza starsze osoby, mówiąc, że ja nawet mogę się z nimi skontaktować w jej imieniu, ale pani powiedziała, że ma jeszcze innego sąsiada oprócz mnie, który czasem ją odwiedza. Czasem zdarza się jej o tym zapomnieć, czasem cieszy się na mój widok i prosi o wyrzucenie ze śmieci pustych kartonów po mleku. Ale raz też po definitywnej odmowie odwiedzin krzyknęła w moją stronę: też kiedyś będziesz stary. Przestrzeń między radością a groźbą jest wielka jak przestrzeń zobowiązań moralnych, z którymi, a nawet z których nie zwolni nas organizacja wspierająca starsze osoby, bo są starsze osoby, które poza firankami wstydu odsłanianymi w celu monitorowania podwórka mają swoje własne firanki nieodsłaniane prawie nigdy. Dlatego powiedziałem mojej koleżance, że ciężko mi, że tak rzadko robię coś dla babci i sąsiadki. Powiedziała mi, że nie można zbawić całego świata. Pozdrawiam.

Dziękujemy.

pazurów.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Aurelia Czerwiec i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Sleaford Mats. Sleaford Mats to angielski duet muzyki postpunkowej, założony w 2007 roku w Nottingham. W skład zespołu wchodzi wokalista Jason Williamson, a od 2012 roku instrumentalista Andrew Fern. Są znani z agresywnego, minimalistycznego stylu muzycznego i gorzkich eksploracji Wielkiej Brytanii ery oszczędności, kultury i życia klasy robotniczej, przekazywanych z akcentem East Midlands Williamsona. Duet wydał kilka albumów, które spotkały się z uznaniem krytyków. Williamson urodził się 10 listopada 1970 roku i wychował w Grantham, Lincolnshire. Zainspirowany subkulturą Mat i źródłami muzycznymi, takimi jak Wu-Tang Clan, spędził kilka lat bezskutecznie zajmując się muzyką, zarówno z różnymi grupami, jak i jako solowy piosenkarz, autor tekstów. Pracował również jako muzyk sesyjny z lokalnymi artystami, a także ze Spiritualized i Band. Fern, urodzony w 1971 roku w Burton-upon-Trent, dorastał na farmie w Saxilby, Lincolnshire. Williamson poznał Firna w 2009 roku, kiedy usłyszał go jako DJ-a w małym klubie w Nottingham o nazwie Chameleon, gdzie grał własne, surowe i minimalistyczne utwory inspirowane grimem. Sleaford Mats rozpoczęło się, gdy Simon Parfrement, przyjaciel Williamsona, zasugerował mu połączenie jego wokalu z samplami muzycznymi z albumu Roniego Size'a. Początkowo projekt nazywał się That's Shed, Try Harder, ale później zmieniono nazwę, nawiązując do Sleaford, miasta w Lincolnshire, niedaleko Grantham. Dziś posłuchamy płyty z roku 2014 Divide and Exit. Oto spis utworów. Air Conditioning. Teed Up in Knots. A Little Ditty. You're Brave. Strike Force. The Corgi. From Rags to Richards. Livable Shed. Under the Plastic and Anxiety. Tiswas. Keep Out of It. Smithy. Middleman. I na koniec Tweet Tweet Tweet. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia jutro o stałej porze. Mówiła Aurelia Czerwiec.